bez szablonu i bez wzoru, namiętnie i aż do krwi.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Katarzyna Kozak.
1: Chili Z. Wracamy do tematu podwarszawskich letnisk. O tym, jaką rolę podwarszawskie letniska pełniły na przełomie XIX i XX wieku, również w podtrzymaniu tożsamości miasta Warszawy. O tym swój referat podczas minionej już konferencji naukowej Czym jest miasto, istota i trwanie wygłosiła Magdalena Niewczas z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, ale ja Magdę do nas zaprosiłam, co by referat wydarzył się więcej niż raz, żeby o tych podwarszawskich letniskach nam opowiedziała. Powiedziałaś dość istotną rzecz o tym, że pochodzisz z Piaseczna i często ta historia tego letniska, być może tego niszczającego budynku, który stoi w miejscowości, była ukryta też dla ciebie jako mieszkanki Piaseczna. Tak jakby to była już historia, o której się zapomniało. O tym się nigdy nie słyszałaś, nawet od rodziny, od dziadków, że to kiedyś było letnisko.

0: tą funkcją letniskową, podkreślały ją i opowiadały o niej.
1: Tutaj, tak jak powiedziałeś, że w Piasecznie wypoczywał czy Konstanty Ildefons Gałczyński, czy Maria Dąbrowska, no to to jest idealna okazja do tego, żeby gdzieś tam pociągnąć tą nitkę kulturalną, historyczną i poopowiadać z tej perspektywy o tych osobach, które też tam spędzały czas. Ale my dzisiaj chyba skupiamy się bardziej też na twojej działce, czyli też na architekturze, ale też na tym, na czym skupiała się konferencja naukowa, czym jest miasto, czyli na tej odbudowie, na ruinach, na długim trwaniu pomimo wojen. Powiedz proszę o tym znaczeniu letnisk w tym kontekście właśnie.
0: Właśnie głównym pytaniem konferencji było pytanie o jego istotę trwania i wydaje mi się, że pytając o tą istotę trwania miasta, automatycznie zaczynamy szukać odpowiedzi w jego granicach. Mhm. Tak jakby czując podświadomie, że odpowiedź znajdziemy, gdzieś ukryta jest w jego granicach administracyjnych i dla mnie właśnie jako osoby, która się wychowała tuż obok, ta odpowiedź nie jest tak oczywista. Tak naprawdę ta istota trwania Warszawy rozlała się poza te granice miasta i lała się przez całą pierwszą połowę wieku tymi korytami wydeptanymi przez letników. Najpierw to było tak właśnie, że pod koniec XIX wieku i potem jeszcze na przykład w 1925, kiedy wydano ustawę o reformie rolnej, i która zmusiła do parcelacji po prostu folwarków podmiejskich, podwarszawskich też, coraz więcej osób nabywało działki właśnie parcelowane pod miastem, na które sobie przyjeżdżało właśnie w lato. To też się nasiliło po wprowadzeniu obowiązkowych urlopów naukowych właśnie na przykład dla pracowników umysłowych, więc duża część tych osób, które przyjeżdżały, to była warstwa inteligencji i to były urlopy, które były miesięczne, jednorazowo udzielane, więc cały miesiąc sobie na takim letnisku siedzieli. Potem na przykład w 1939 roku część tych willi letniskowych, swoją drogą przez wspaniałych architektów budowanych, została przebudowana, zostały dobudowane piętra, rozebrane lub zabudowane werandy, tak żeby móc gościć swoich właścicieli podczas wojny, kiedy oni przenosili się na przykład z Warszawy do podwarszawskich właśnie miejscowości. W tych miejscach działała na przykład konspiracja, tak? I tutaj świetnym przykładem z Piaseczyńskim może być dom Zośki, czyli Tadeusza Zawadzkiego, który tą konspirację prowadził właśnie w domu przy Królowej Jadwigi w Zalesiu Dolnym, która jest teraz dzielnicą Piaseczna, albo Podkowa Leśna, która stała się z kolei centrum akcji pruszkowskiej, czyli wywozu, ewakuacji zbiorów o wartości artystycznej, kulturalnej, głównie literatury, dokumentacji konserwatorskiej z płonącej Warszawy po Powstaniu Warszawskim, więc to było przetrwanie takie podczas wojny nie tylko fizyczne mieszkańców, ale też można powiedzieć, że właśnie kulturowe, dlatego że te ratowane dzieła były też tam chowane właśnie w tych miejscowościach, które wcześniej jako letniska funkcjonowały, ale też polityczne właśnie, bo to był i taki ruch oporu, ale też sekcje różne i departamenty, delegatury rządu na kraj w willach i pensjonatach letniskowych jeszcze międzywojennych miały swoje siedziby. Na przykład w Podkowie Leśnej takim miejscem, schronieniem dla wielu intelektualistów było stawisko Iwaszkiewiczów właśnie, ale też właśnie no, pensjonaty, które potem posłużyły działaniom rządowym.
1: Do rozmowy z Magdaleną Niewczas o podwarszawskich letniskach na antenie Chili Z jeszcze wrócimy.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: autopromocja.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z.
2: Film, teatr, wystawa, a może koncert lub spotkanie literackie? W naszym serwisie sprawdzamy dla Was najlepsze kulturalne adresy i meldujemy się na najciekawszych wydarzeniach.
1: W pogoni za kulturą. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Magda Bauer.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD. Po reklamie.

0: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
8: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.

0: Cízet. Pogoda.
1: Ci, którzy przychodzą do radia na poranek, a mijają się z tymi, którzy właśnie wchodzą do pracy, wyglądają zupełnie inaczej, więc polecam założyć kurteczki. Na przykład 11 stopni w Warszawie, 14 w Krakowie, 11 we Wrocławiu, 13 w Poznaniu, 13 w Koszalinie, 11 Olsztyn i Warmia i 12 stopni w Trójmieście.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 7 na zegarze, 26 dzień sierpnia, środa, imieniny Sandry, Aleksandra i Marii. Dzisiaj Dzień Psa, czyli nasi idealni towarzysze zawsze mają cztery łapy. Zapraszam do 10 z radością niezmąconą, o czym za moment.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
2: I remember wondering

0: Słuchacie, czyli za 8 minut po godzinie 7. Będzie trochę teraz prywatki. No co tam? Dlaczego nie? Kto mi zabroni? Bo przecież tu siedzę. Czasami śni mi się labirynt i dzisiaj śnił mi się znowu jak u Borgesa w ogrodzie o rozwidlających się ścieżkach, a potem się budzę i patrzę na obraz ormiańskiej malarki, który nazywa się, uwaga, Klucz Magdaleny. Nie jest to przypadek. Ma dużo czerwonego w sobie i myślę, że to wszystko w środku się zmieściło. To bieganie przez całą noc. Wtedy wstaję, niewyspana, bo ile można biegać w nocy, i myślę sobie, że dobrze, że mam taki obraz i że mam nowy tomik dosyć naiwnej poezji. No bo to jest właściwie ładne. To jest bardzo ładne. I dobrze, że mam taki obraz, jeden i drugi, które są blisko, jak otworzę oczy po bieganiu po labiryncie. I jak to wszystko ma się do tych durnych gęb polityków, którzy bredzą? No wywracam się na drugą stronę. I po ciężkiej nocy dzisiaj przyszła do mnie pani Oksana, zobaczyła mnie i bez słowa poszła po zamrożony wałek na spuchnięte oczy, podała mi go bez słowa i poszła. Cóż ja mogę powiedzieć? To jest komunikacja niewerbalna na poziomie wysoko zaawansowanym i takiej wam właśnie życzę. Jak w tej piosence, co to teraz będzie.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: 14 minut po 7 no chciałam, żeby wybrzmiało, no nie dacie spokojnie posłuchać, no ja was proszę, naprawdę. Jaki tytuł? Na moment tytuł. To jest WW i Daria ze Śląska. I to jest zupełna samowolka. Gdzieś tak do 7.30, bo potem to już nie bardzo. W każdym razie przytoczyłam prywatną historię o drobnej, nienachalnej życzliwości, która jest bardzo wzruszająca, a co do dnia, który mamy dzisiaj, tak, wiem, że to jest ważne, że jest Dzień Psa. To jest bardzo ważne, ale tak w przypadku psa, jak i w przypadku kota i człowieka mam jedno zdanie na ten temat, że nie należy świętować tego dnia w święta. Bo to jest bez sensu. Codziennie miejmy sobie Dzień Psa, Kota i Człowieka. I wtedy może będzie jakoś łatwiej. No dobrze, przyniosłam dużo książek do rozdania dzisiaj. Jakoś mnie spowolnił ten poranek. Obliczyłam, że mogę wysłuchać 3 piosenek po 3 minuty w drodze do nowego miejsca urzędowania radiowego. To jest okej. Można sobie pośpiewać. No to zapraszam na poranek. Może trochę pościelowy. Dzisiaj jakieś takie inne, może leniwe, ale też dobre.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: Autopromocja.
1: Do bujania w obłokach lub w hamaku. Do pięknych pejzaży. Do spełnionych marzeń. Gramy dla Was przez całe lato. Sprawdzone donacje na każde wakacje. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
1: Po reklamie.

0: 7.43 na zegarze. No dobrze, piszecie do mnie na co do teatru. Ja wiem, że to jest końcówka wakacji. Bąbelki zaraz wrócą do szkół. Tak, to był ten wewnętrzny okrzyk radości. No tak, no bo jak wiecie jak jest. Jeszcze jak to są nastolatki, to no to jest naprawdę duże wyzwanie. Trzymam za was mocno kciuki w tej sprawie, bo naprawdę zapewniam, wiem jak jest. Wczoraj mój syn wszedł do mnie do pokoju, do sypialni, wyłączył muzykę i powiedział, nie mogę już tego słuchać. No więc pytacie na co iść do teatru, żeby was nie przytłoczyć jakąś nadmierną ilością informacji repertuarowych. No to jeśli nie widzieliście tych dwóch rzeczy, o których teraz, to ja myślę, że to nie warto zobaczyć, tylko to trzeba zobaczyć. Ja mam dużą słabość do Krzysztofa Warlikowskiego, a jeszcze historia z Krzysztofem Warlikowskim jest taka, że mój serdeczny przyjaciel, Żenia Korin, który też słucha tego radia i którego teraz pozdrawiam, bo wiem, że słucha po drugiej stronie, odkrył Krzysztofa Warlikowskiego w Poznaniu i pozwolił mu zrobić pierwszy spektakl. No i myślę sobie, że to zupełnie wyjątkowe spotkanie dwóch takich arcymistrzów, no bo też, żeby wejść na drogę mistrzostwa, ktoś ci musi otworzyć drzwi, zaufać, pomóc, powiedzieć, chodź, nie bój się, jestem przy tobie, dasz radę. I takim spektaklem, który będzie grany 26 września, 27 września i 29 września jest Europa. Ja widziałam ten spektakl, to jest najkrótszy spektakl Krzysztofa Warlikowskiego chyba w jego historii. I po raz kolejny w swoim teatrze bada problem odpowiedzialności i winy, zakorzeniając nowożytne konflikty w tragedii greckiej i kocham to, że to jest interdyscyplinarna i komparatystyczna podróż, bo natura ludzka jest niezmienna. I ja wiem, że to może brzmieć jak banał, a ja nie chcę być egzaltowaną pensjonariuszką, ale wszystkie te historie, to był taki wydech potwierdzający to, wszystkie te historie są o naszej kondycji. No i oczywiście tym razem na warsztat Warlikowski wziął jednego ze swoich emblematycznych autorów, laureata Europejskiej Nagrody Dramaturgicznej, Ładziego Mławada, który popełnił przysięgę Europy, poszerzył swoje pole badań o terytorium związane z dziedziczeniem traumy. I tutaj, uwaga, mrok zgarnia nas wszystkich, jesteśmy bowiem wszyscy bez wyjątku uwikłani w traumatyczne wydarzenia, niezależnie od tego, czy znaleźliśmy się po stronie ofiar czy oprawców. I nawet jeśli nie braliśmy bezpośrednio udziału w dramatycznych zdarzeniach, wina spada na nas jak klątwa i jest jak znamie. To jest trudny temat na poranek, ja wiem, ale zaufajcie mi, Europa to jest piękny spektakl. Andrzej Hyra w roli Europy, Andrzej Hyra w szpilkach z czerwonymi ustami. To jest bardzo dobry spektakl, a na scenie obok Andrzeja Hyry Magda Cielecka, Bartosz Gellner, Małgosia Hajewska, Krzysztofik, Magda Popławska i Maja Ostaszewska. Więc idźcie na Europę, a jeśli już Europę widzieliście, no to Strach przed lataniem. Ja już mówiłam o reżyserii Weroniki Szczawińskiej, o tym spektaklu, więc Erika Dżong, Kamień Milowy w literaturze feministycznej, Marta Nieradkiewicz w roli głównej. Koniecznie.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonu Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
6: Nie teraz!
7: A może właśnie teraz warto posłuchać?
8: Oto historia króla Maciusia I.
7: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
9: Dzieci nie mogą rządzić.
7: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
10: Ubezpieczenie samochodu w banku?
11: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 /A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
0: Po reklamie.

0: Silly Z. Pogoda.
1: 15 stopni w tej chwili w Warszawie, 14 w Lublinie, 15 też w Krakowie. We Wrocławiu 12 stopni, 16 w Łodzi i w Poznaniu, 15 w Trójmieście i moja Warmia ukochana, Olsztyn, okolice, 13 stopni właśnie pokazują termometry.

0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 26 dzień sierpnia, środa i przypomniał mi się Ignacy Karpowicz, który kiedyś napisał: po czwarte, nauczyłem się, że niektórzy ludzie są na zawsze, a niektórzy tylko sporadycznie i że nie mam żadnego wpływu na to, kto będzie na zawsze, a kto od czasu do czasu. Ładne to pomyślałam, że powiem. Zapraszam niezmiennie, jak w iluzjach w Rypajewa, do 10:00. Magda Gasperowicz, cześć.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

cieszy trochę to teraz 10 minut po godzinie 8. Uwielbiam siedzieć w kinie i w którymś momencie przychodzi mi na myśl do głowy takie poleconko: trzeba ściszyć. To jest cudowne. To jest poczucie kontroli, które odpada, odchodzi i to jest wspaniałe. No co tam ranne ptaszki u was słychać? Chcę wam powiedzieć, że Toni Morrison wstawała o 5 rano tylko po to, żeby patrzeć, jak robi się jasno, i mówiła, że pisanie zaczyna się dopiero, gdy złapała światło, nie wcześniej. Victor Hugo kazał służącemu zabrać sobie ubrania na cały dzień, żeby nie mieć pokusy wyjścia z domu, zanim nie skończy porannej sesji pisania. Kafka pisał w nocy, ale rytualnie wstawał wcześniej do pracy w biurze. Całe życie rozdzierał się między urzędniczym porankiem a pisarską nocą, co notorycznie opisywał w listach jako źródło udręki. I ja mu się nie dziwię. A Balzac wypijał podobno 50 filiżanek kawy dziennie i pisał po kilkanaście godzin z rzędu. Młodo co prawda umarł, no bo młodo, 51 lat. Pewnie do dzisiaj wszyscy się zastanawiają, czy to jest kwestia kofeiny. Przypadek Voltaire'a jest najciekawszy. Podobno pił kawę, jeśli chodzi o rytuały, zmieszaną z czekoladą, po kilkadziesiąt filiżanek dziennie. Kiedy lekarz ostrzegał go, że kawa go zabije, miał odpowiedzieć, że widocznie zabija bardzo powoli, bo żył 83 lata. Więc niezależnie od tego, jakie tam sobie macie rytuały poranne i co sobie robicie, no to życzę wam, żeby ten dzień był dobry. I tak sobie pomyślałam, że człowiek na wrzutek się wzruszy i się poryczy, to ma takie szklane, ładne oczy na drugi dzień. To ładne jest, takie szklane, zielone szkło takie. I teraz będzie dziewczyna śpiewała. Ja byłam na jej koncercie z moją przyjaciółką, pierwszym w Polsce, no ale wtedy to jeszcze nikt tam o niej nie słyszał. I piła wódkę na scenie. Dostawała na tacy w kieliszkach i co którąś tam piosenkę ciach. No, gdzieś mnie to bardzo

0: uwiodło, to co wyprawiała na tej scenie. W każdym razie mam do niej jakiś taki niegasnący sentyment, że to jest związane z tym, że grała w ważnych momentach, a może z tym, że jest taka eteryczna też, i poza tym, że ma ładny głos, to jest też jej piękną kobietą już, bo nie dziewczyną.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: słuchacie Chinese 20 minut po godzinie 8. Piszecie do mnie, że dużo negatywnych recenzji zabrał Almodóvar, a ja mówiłam, że jest dobry. No ale no jak to się ma w ogóle do tego wszystkiego? Warto sobie przypomnieć rzecz pozornie banalną w takich sytuacjach, jak zawsze rozmawiałam ze swoimi studentami i mówiłam, że jedni czytają Elizabeth Bishop i im drży w brzuchu motyl, a inni biorą poezję Heneya, która jest poezją dotyczącą górników zjeżdżających do kopalni i kopiących przez cały dzień, brudnych w okopach, których chciałby się wyjąć, włożyć do wanny i umyć, to my mamy percepcję przez siebie. To jest fundamentalna rzecz. O gustach się nie dyskutuje. Nie cierpię w ogóle czytać recenzji. Dlatego powiem to teraz i nie będę już tego powtarzać, bo nie lubię się powtarzać. Nie dlatego, że gust jest poza wszelką krytyką, lecz dlatego, że każda ocena działa, jest również świadectwem osoby, która tej oceny dokonuje. Percepcja to nie jest okno, przez które wszyscy patrzymy na ten sam film w identyczny sposób. To jest filtr, który jest zbudowany i z naszej wrażliwości, i z doświadczeń, i z pamięci, i z temperamentu, z przeżyć, z tego, co mamy teraz obok siebie albo kogo, a także, co może najważniejsze, dojrzałości. To samo dzieło może być dla jednego widza powierzchowne, a dla drugiego przejmujące, a dla trzeciego zwyczajnie niezrozumiałe i żadna z tych reakcji nie musi być automatycznie błędna. Dlatego złe recenzje niekoniecznie świadczą o tym, że film jest zły. Czasem mówią więcej o dystansie między dziełem a widzem niż o samym dziele. Krytyka jest cenna wtedy, gdy potrafi wyjść poza odruch, czyli podoba mi się, nie podoba mi się, nudny, flaki z olejem, nic się nie wydarzyło. Może gdybym była w żałobie, ten film by mnie poruszył. No może ktoś był w żałobie, jak oglądał ten film, albo jest w niej nadal. To jest pytanie o to, dlaczego tak reagujemy, co dokładnie takie filmy w nas uruchamiają, czego nie dostrzegamy, a czego być może jeszcze nie jesteśmy gotowi dostrzec, bo na tym to polega. Że czy to jest muzyka, czy film, czy obraz, to nie zawsze jest obowiązek schlebiania naszej percepcji. Czasem można tę percepcję naruszyć, nadepnąć jej na piętkę albo uszczypnąć. Możecie sobie wybrać miejsce w ciele dowolne, w które tam sobie lubicie.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: Autopromocja.
1: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.chilizet.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie. Którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
8: Kaufland jest fresh!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
14: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
15: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Po reklamie.

0: wiersz w radiu.
1: Wzięłam książkę do góry nogami. No nie szkodzi. Do góry nogami też się uda. Jestem pewna, że już o tobie zapomniałam. Tak bardzo, że w niektóre poranki budzę się z uśmiechem na twarzy i złożonymi rękami, dziękując wszechświatu, że cię ze mnie wyciągnął. Dzięki Bogu, wołam. Dzięki Bogu, że odszedłeś. Nie byłabym imperium, którym dzisiaj jestem, gdybyś został. A jednak. Są noce, gdy wyobrażam sobie, co mogłabym zrobić, gdybyś się zjawił, gdybyś wszedł do pokoju w tej właśnie sekundzie. Wszystkie okropne rzeczy, które kiedykolwiek zrobiłeś, wyleciałyby przez najbliższe okno i cała miłość znowu by wezbrała. Wylałaby mi się przez oczy, jakby w ogóle nigdy mnie nie opuściła. Jakby ćwiczyła się w milczeniu tak długo, tylko po to, żeby głośno witać cię z powrotem. Czy ktoś może to wytłumaczyć, że nawet gdy miłość odchodzi, to nie odchodzi? Że nawet gdy zupełnie o tobie zapomniałam, tak beznadziejnie do ciebie wracam. Rupi Kaur to byłam. I zawsze wącham książki, jakie otworzę, to tak Didaskalia to akurat były. Ładny to wiersz bardzo. Na zdrowie.

0: dobrze mówi ta Daria ze Śląska, żeby płakać sobie, jak ktoś chce płakać. Oczywiście, że tak. Dokładnie, zrobiłam to wczoraj. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy z drogi, które mnie informują o tym, że jest miło. Odwzajemniam to poczucie. Może problem wcale nie polega na tym, że za dużo płaczemy, może problem polega na tym, że przez pół życia właśnie płaczemy za mało, a Daria ze Śląska mówi, że nie masz sił, to płacz. Żyjemy w kulturze, która jednak wymaga od nas niezwykłej specjalizacji emocjonalnej. Mamy być kompetentni w pracy, racjonalni w decyzjach, zdystansowani w relacjach i najlepiej jeszcze atrakcyjni w cierpieniu. Łza, owszem, ale dyskretna. Kryzys, proszę bardzo, ale produktywny. Rozpad wewnętrzny, jak najbardziej, pod warunkiem, że do poniedziałku wrócimy do normy. Przecież człowiek nie jest arkuszem kalkulacyjnym, to po pierwsze, któremu można wyłączyć funkcję emocje. Więc jeśli dzisiaj na przykład siedzicie w samochodzie i coś w was pęka, w ogóle tego nie sklejajcie po prostu. Nie sklejajcie tego, zostawcie to. A jeżeli subtelności w płaczu nie wystarczą, to sobie ryczcie po prostu. Bez negocjacji z własną godnością, bardzo proszę. Bo być może największą oznaką właśnie dojrzałości nie jest umiejętność zachowania spokoju za wszelką cenę, tylko świadomość, kiedy nie ma już czego udawać. I paradoksalnie czasem najbardziej rozsądną rzeczą, jaką można zrobić, jest pozwolić sobie na kompletne się rozklejenie. I nie po to, żeby zostać w tym stanie, po to, żeby przestać udawać, że na przykład nas nie boli obręcz obojczykowa. Śmiało.
1: Nastaw się na letni chillout.

13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
2: Po reklamie.

0: letni chill out.
1: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: 17 stopni w Rzeszowie, 16 w Krakowie, 15 w Katowicach, 18 w Kielcach, 16 we Wrocławiu, 18 w Łodzi, 17 w Warszawie, 18 w Poznaniu, 17 w Szczecinie. Gdzie sobie jeszcze pójdziemy? Do Koszalina możemy, 18, w Gdańsku też 18 i na Warmii 15 stopni.
1: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
2: A jakże 26 dzień sierpnia, środa, imieniny Sandry, Aleksandra i Marii. Dzień psa dzisiaj. Wszystkim psom wszystkiego najlepszego. Jesteście super. No i tak sobie zobaczyłam ten budynek nowy, radiowy, to jest taki piękny, taki ładny i ma kawiarenkę z książkami i księgarnię i wszystko ma. I wszyscy przyjeżdżają na rowerach. Też bym przyjechała, gdyby mnie nie ukradli. No takie żydko. Taki był ładny, że aż się spodobał. Co zrobić?
3: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
2: No to zaczynamy. Zapraszam. Jeszcze przez godzinę jestem z wami, a potem przyjdzie prosto z siłowni, jak zwykle, Bartek Winczewski.

0: 8 minut po godzinie 9 słuchacie Chili Z. Teraz zestaw książek. Tak sobie pomyślałam, że często tak jest, że ktoś jak żyje, to się za bardzo nie interesujemy, a jak odchodzi, to nagle wszyscy piszą ważne rzeczy. No u nas w przypadku Ignacego Karpowicza w Chili Z było zupełnie inaczej, bo przez lata całe mówiliśmy o tym pisarzu, tłumaczu literackim, laureacie paszportu polityki, zapowieść balladyny i romanse, pięciokrotnym finaliście Nagrody Literackiej Nike. No i teraz zestaw gesty, balladyny i romanse Ości i Sońka do dostania. W zeszłym roku miałam przyjemność spotkać się z Ignacym Karpowiczem znowu podczas Ludzi z Nieba, czyli książki nominowanej do literackiej nagrody Nike. No, rozbawił Ignacy Karpowicz publiczność jak zawsze w gmachu głównym Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, w którym całe lata spędziłam ucząc się pilnie. I zobaczcie, co z tego wyszło. On od początków kariery był trochę taką anomalią literacką, no bo wprowadził do zwykłego świata przypadek nadzwyczajny i tak sprawdzał delikatnie, co będzie dalej. Na przykład, co się stanie, kiedy pomniki zaczną gadać, albo gdy ciało zmarłego zachowa po śmierci temperaturę żywego organizmu, a jeśli w sklepie zabraknie kawy, a jeśli na ziemię do Polski zejdą bogowie z Olimpu. No to było dosyć spektakularne w literaturze. To są takie ładne historie. Dzieciństwo i młodość Karpowicz spędził na Podlasiu. Sam pisał o sobie na łamach wyborczej. Pierwsze lata życia spędziłem na wsi. Mama czytała mi po pracy bajki. Dobre zakończenia nie robiły wrażenia. Zlały się w niewyraźną tacę z odświętnymi słodyczami. Prawdopodobnie zmęczenie matki po ciężkim dniu kładło się na happy endy. Z drożdżówki powstawał naleśnik. Szczęśliwe zakończenie to coś, co zdarzało się przed snem jak mycie zębów. No ładne to bardzo. Już teraz do dostania książki Ignacego Karpowicza. Zupełnie wyjątkowa literatura. Zupełnie nieprzewidywalna. I jeszcze warto powiedzieć takie ostatnie zdanie, które być może będzie kontrowersją. A wiemy, że nas dużo ludzi w mieście słucha. Środowisko literackie bardzo skrzywdziło Ignacego Karpowicza. I nie bójmy się też o tym mówić. I wcześniej, i teraz. A dla tych, którzy chcą książki, magdalena.kasperowicz@chiliz.pl.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: Słuchacie, czyli Z921 i Chang Dong powraca. No bo skoro moje inspiracje azjatyckimi dziełami sztuki i literackimi, filmowymi i różnymi są takie bardzo aktywne, no to teraz powiem wam, że to jest film, który zdecydowanie warto zobaczyć, bo się młody twórca naoglądał Kieślowskiego. Po 8 latach milczenia powraca koreański mistrz kina w wielkim stylu. No i jego produkcja będzie kandydatem Korei Południowej w oscarowym wyścigu. W 2018 roku nakręcił taki film Płomienie, mroczną, kafkowską adaptację opowiadania Murakamiego. Wiadomo, jak jest z Murakami. Można lubić, można nie. Ja akurat nie. Ale ta historia filmowo była opowiedziana lepiej niż literacko, z całą pewnością. Weszła do kanonu koreańskiego kina. Zdobyła dużo nagród, między innymi w Cannes i jako pierwszy koreański film trafiając na oscarową shortlistę w kategorii międzynarodowej. A potem reżyser zamilkł, może podróżował, może szukał. Możliwa miłość to jest pozornie spokojna historia dwóch małżeństw i pęknięć, które się pojawiają w tej relacji. Czwórka koreańskich gwiazd w obsadzie. I co najważniejsze, chyba zwłaszcza dla polskich widzów, w swojej najnowszej produkcji reżyser miał inspirować się dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: Autopromocja.
1: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy Twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
6: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody. A to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda. Pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie, co dobre.
1: Po reklamie.

0: 9:39 na zegarze, słuchacie Chili Z. No to zostaniemy w klimatach azjatyckich. To jest taka książka, którą czytam przez jeden wieczór, w międzyczasie robiąc chili con carne i pisząc SMS-ki. Ale nie mogłam się oderwać. Chociaż to nie jest łatwa i prosta książka. Naoko Yamazaki, Piękna rozłąka, to jest powieść o umieraniu. Narrator, zwykły japoński salaryman, towarzyszy żonie w ostatnich tygodniach jej życia. Dba o nią z czułością, ale też z wielkim wyczuciem. Pozwala ukochanej osobie na hospitalizację na jej własnych zasadach. Trudne rozmowy z lekarzami, przyjmowanie dawnych znajomych, spotkania, próby godzenia służbowych obowiązków z opieką nad chorą stają się dla bohaterów nową codziennością. I zostajemy z takim pytaniem, czym jest rodzina, co oznacza miłość, jak myśleć i rozmawiać z najbliższymi o śmierci. A Piękna rozłąka to spokojna proza, w której odnajdą się miłośnicy i miłośniczki, między innymi twórczości, uwaga, mojej ulubionej, Yoko Ogawy. Jeszcze nie tak dawno obcinałem jej paznokcie i czyściłem uszy, a teraz jest już gdzieś daleko, jakby stała się kimś z innego świata. Ludzie mówią czasem, że nawet jeśli ktoś odchodzi, wciąż można czuć jego obecność w sercu. Ale czy naprawdę muszę czuć, że jest wciąż blisko? Może błędem jest zakładać, że bliskość przynosi ukojenie, a rozłąka koniecznie oznacza smutek. I to jest o tych różnych perspektywach i o tym, że każdy z nas i każda z nas ma inaczej. I to jest piękne. magdalena.kasperowicz@chiliz.pl. Piszcie, jeśli potrzebujecie tej książki.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: przyjechał już Winczewski. No i to znaczy, że ja idę. Dzisiaj na śniadanie będą pankejki. Dla Bąbelka. A dla mnie nie wiem co. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Na koniec będzie o ogniu i o robieniu ognia w głowie. No trochę tak jest, że ciało i łeb reagują czasami szybciej niż rozsądek. I właściwie cóż człowiek ma z tym zrobić? Cóż począć? Parne powietrze zdarza się między ludźmi. A umówmy się, ogień jest metaforą w tym przypadku obsesyjnego myślenia. Moja babcia zawsze mówiła, że się z tego może wyrasta, ale nie wiem, chyba się pomyliła w tej sprawie. Kasia dostaje książkę z klasyki literatury azjatyckiej, piękną rozłąkę, piękną książkę, piękną rozłąkę, a ja bardzo wam dziękuję za dzisiaj. Jakoś leniwy ten poniedziałek, jakiś taki przeciągnięty, jakiś taki właśnie chyba do pościeli raczej, więc to jest jakiś pomysł, przynajmniej na pół godziny. Bardzo wam dziękuję. Słyszymy się jutro punktualnie o 7:00. Cześć.
1: Nastaw się na letni chillout.

0: reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
4: To już ostatnia okazja, by wejść do świata Zdzisława Beksińskiego. Beksiński Live. Wyjątkowe widowisko audiowizualne, w którym ożywione obrazy artysty spotykają się z muzyką, światłem i nowoczesnymi technologiami. Na scenie Justyna Steczkowska, The Dumplings, Ralf Kamiński i Mary z Polski. 20 września, Co Storwar w Warszawie. 8 października, Hala Stulecia we Wrocławiu. Kup bilet na www.beksiński.live.
5: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem w samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Lato w Kinizet.
2: 10 minęła, środa, 26 dzień sierpnia. Bartek Winczewski, dzień dobry, pięknie się kłaniam, zapraszam na 3 wspólne godziny w Chili Z. Mam nadzieję, że macie się doskonale.
1: Chili Z.
3: Nastaw się na letni chillout.

Smutna wiadomość. Wczoraj wieczorem dotarła do nas zza oceanu. W wieku 80 lat odeszła ikona amerykańskiej muzyki Dolly Parton. Zostawiła po sobie tysiące piosenek, 49 studyjnych albumów, za które uhonorowana została 11 nagrodami Grammy, w tym statuetką za całokształt twórczości. Jak, jeśli nie piosenką, najlepiej uczcić pamięć o artystce? No to niech to będzie ta najbardziej znana piosenka z bogatego dorobku Dolly Parton.

20 minut po 10, słuchacie Chili Z. Założę się, że niewiele mówi wam nazwisko Jack Lowden, przynajmniej na razie. Tymczasem, jeśli wierzyć plotkom, już teraz warto się osobą Jacka Lowdena zainteresować, gdyż to on być może zostanie następnym Bondem. Trwa giełda nazwisk, które mogą zastąpić Daniela Craiga w roli agenta 007 i właśnie Jack Lowden jest ponoć tym, który aktualnie przewodzi stawce faworytów. To 36-letni brytyjski aktor, znany do tej pory przede wszystkim z roli w serialu Kulawe konie. Zagrał również między innymi w Dumie i Uprzedzeniu. No, ale jeśli chodzi o taką masową popularność, no to tę Jack Lowden zdecydowanie ma jeszcze przed sobą i to być może jest ważna karta przetargowa, jeśli chodzi o potencjalny angaż do roli Jamesa Bonda. Mówi się, że ci najbardziej znani faworyci, czyli między innymi Jacob Elordi, to jednak aktorzy już dość dobrze znani, a Bond przecież powinien mieć w sobie pewną tajemnicę. No to zobaczymy, czy te typy się potwierdzą, czy to właśnie Jack Lowden zostanie nowym agentem 007. Wszystko ponoć ma się rozstrzygnąć jeszcze w tym roku. Natalia Muyanga tymczasem w Chili Z. Ach, jak ja lubię, kiedy Natalia u nas śpiewa.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
3: Tu Chili Z. Razem jesteśmy w trasie i umilamy ją najlepszą muzyką. Nastawmy się razem na Chill Out. Jakub Lachowicz.
2: Chili Z. Nastaw się na letni Chill Out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
10: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
2: Po reklamie.

0: Być może dopiero wybieracie się na wakacje. Ach, wy szczęśliwi. No to ja mam informację dla tych z was, którzy wakacje w najbliższych dniach spędzać będą na południu Europy, szczególnie we Włoszech. Tam zapowiadana jest kolejna fala upałów. Już dziś temperatury na Półwyspie Apenińskim sięgnąć mogą blisko 40 stopni. Na tym podobno nie koniec. Apogeum tych wysokich temperatur nadejść ma w najbliższy weekend. No to żeby nie było, że nie uprzedzaliśmy, jeśli chodzi o lato w Polsce, no to na razie wyhamowało, ale z doświadczenia wiemy, że nadchodzący wrzesień również jeszcze może miło nas zaskoczyć. I tego właśnie i wam, i sobie życzę. Berlioz w Chili Z, Something Will Happen, to już teraz. Niebawem również Rubens z pytaniem, czy wszystko ok.
1: You know, you see rhythms of failure and success and appreciation and rejection and all that. You want things to go well, but you know you survive things. It makes you a little easier and it's interesting. Something

Czy wszystko ok? Na pewno? No to bardzo się cieszę. Tego się trzymajmy. Rubens w Chili Z to za nami. Przed 11 jeszcze Becky and the Birds i Matilda Mann. Do 11 pozostał kwadrans. Punktualnie o 11 kolejne dziś spotkanie z Magdą Bauer.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Do tego wszystkie makarony Pastani. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina. Mega paczka 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
2: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocjom Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
0: Po reklamie.

0: Zawsze na letni chillout.
1: 11 się zbliża, przy mikrofonie, czyli Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Niekończący się obieg. Oto temat tegorocznej edycji Kino Muralu. Festiwal sztuki cyfrowej przyciąga co roku do Wrocławia tłumy widzów ciekawych, niecodziennego doświadczania obrazu. Tutaj bowiem artystyczne wideo prezentowane jest na ścianach kamienic. 6 takich ścian jest w tym roku do dyspozycji ponad 70 artystów z całego świata. Wybitnych twórców nowoczesnej sztuki obrazu. Dzisiaj poznajemy tych, których pracę warto zobaczyć w tym roku.
4: Boris Laben to jest francuski twórca, który zgarnął chyba 50 albo ponad 50 nagród na całym świecie na festiwalach animacji. Jedna z dłuższych prac, jakie kiedykolwiek puszczaliśmy, 8-minutowe Orogenesis, stworzone za pomocą techniki oczywiście cyfrowej, ale też 3D, gdzie on zeskanował jakieś elementy Pirenejów i ten film wygląda jak taki szalony sen jakiegoś geologa, gdzie to, co się dzieje przez miliony lat, zamknął w 8 minutach. Niesamowite, transujące dzieło.
3: Mówi Bartek Bartos, reżyser, twórca i dyrektor Kino Muralu.
4: Conor Griffith, kolejny twórca teledysków, kolejny, który współpracuje chociażby z Maxem Cooperem, twórcą muzyki elektronicznej. Jego praca Sense of Getting Closer jest takim recyklingiem, można by powiedzieć, reklam cyfrowych, tego wszystkiego, co nas otacza. I w pewnym sensie jest to teledysk, ale bardzo nieoczywisty, więc idealnie wpasowujący się w formułę Kino Muralu.
3: To wstępne oprowadzanie po Kino Muralu będziemy kontynuować, a już teraz podpowiadamy, że w tym roku spotykamy się we Wrocławiu 18 i 19 września. Warto przyjechać. Oczywiście wieczorem. Ta wizualna uczta jest bezpłatna. Do końca sierpnia trwa festiwal kinoletnie Sopot Zakopane. Przypomnijmy, że obejmuje jak zawsze pokazy w kinie jachtowym w Giżycku, a w tym roku także w Warszawie w kinie samochodowym. W tym tygodniu spotkania z gwiazdami na sopockim Molo. Już dziś wieczorem 3 premierowe odcinki serialu Klara Rewolucja, w którym gra Adam Woronowicz. No i to właśnie ono spotka się dziś wieczorem z publicznością. Podczas specjalnego pokazu będzie oczywiście można z nim porozmawiać, a po spotkaniu jeszcze Samotność w sieci na wielkim ekranie. No i ten film będzie dziś pokazywany także w Zakopanem i w Warszawie, tutaj właśnie w ramach festiwalu. Jeszcze dziś czeka na Was kino samochodowe. Na koniec zatrzymujemy się jeszcze w Parku Żeromskiego w Warszawie. Tutaj przez całe lato spotykaliśmy się na ambientowych leżankach, czyli takiej przestrzeni relaksu i wyciszenia w samym sercu miasta. W lipcu i w sierpniu eksperci od ambientu prezentowali tutaj swoje dźwiękowe pejzaże, swoje dźwiękowe kreacje. Ten piątek będzie ostatni, a sezon zamknie Pointless Geometry, niezależne wydawnictwo, które specjalizuje się w muzyce eksperymentalnej, elektroakustycznej i są darcie. Ich brzmień posłuchamy już w najbliższy piątek. Zapraszamy o 18:00. Wstęp jest oczywiście bezpłatny.
1: Magda Bauer, dziękuję i do usłyszenia. Słyszymy się w samo południe.
3: Dzięki.
2: W pogoni za kulturą.
5: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Lato w Chilizet.
1: 11:02 na zegarze, kolejna wspólna godzina w Chili Z przed nami. Bartek Winczewski, dzień dobry, zapraszam. Lapsley, to od niej rozpoczynamy tę godzinę.
2: Chili Z.
0: Nastaw się na letni chillout.

Tegoroczna jesień przyniesie co najmniej kilka filmowych wydarzeń, jeśli chodzi o polskie kino. Dokładnie za miesiąc wyczekiwana premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim w roli Stanisława Wokulskiego. Z kolei w listopadzie swoją premierę mieć będzie film o burzliwym życiu ikony polskiej piosenki Violetty Villas. W tytułową postać wcieliła się Sandra Drzymalska. Obok niej na ekranie zobaczymy m.in. Jowitę Budnik, Borysa Szyca i Mateusza Banasiuka. Premiera filmu Violetta Villas, matka, diva, legenda, 27 listopada. Dziś z kolei zaprezentowany został oficjalny plakat do tego filmu. No i trzeba przyznać, że Sandra Drzymalska rzeczywiście wygląda jak Violetta Villas. Czekamy zatem na tę listopadową premierę, a ja tak pomyślałem sobie, że jest pewnie kwestią czasu, kiedy doczekamy się również filmowej biografii zmarłej wczoraj Dolly Parton. No ciekawe, kto mógłby się wcielić w rolę autorki słynnej Jolene.

0: is worth it.
1: Tego głosu, tego męskiego głosu przedstawiać bliżej nie trzeba, to oczywiście Tom Odell w Chili Z, a towarzyszyła mu w piosence Over niejaka Sydney Rose. 20 minut po 11, już za moment kolejne w tym tygodniu spotkanie z siostrami Womack, debiutancki album The Womack Sisters, to nasza płyta tygodnia. Za chwilę z siostrami Womack znów się usłyszymy. Tymczasem ten, który w tym roku wydał swoją debiutancką płytę, wkrótce potem odwiedził nas w Chili Z, grając u nas piękną live sesję, a już teraz zaśpiewa piosenkę zatytułowaną Boomerang. To Daniel Godson w Chili Z.

0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Autopromocja.
2: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś.
3: Cześć! Cieszę się, że mogę umilać Ci podróż z najlepszą muzyką. Alicja Myśliwiec.
2: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła Twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

Jet. BG, Zeymani i Kucza. Te trzy młode damy właśnie tworzą trio The Womack Sisters, a ich debiutancka płyta to w tym tygodniu nasza płyta tygodnia w Chili Z. The Womack Sisters, z tych łomaków warto dodać, ich wujem był legendarny soulowy wokalista Bobby Womack. Ich rodzice swego czasu tworzyli duet Womack and Womack, a to wciąż nie wszystko, jeśli chodzi o muzyczne koneksje w tej rodzinie. Dziadek sióstr Womack z kolei to Sam Cooke, wielka legenda muzyki soul lat 60. Trzem panną Womack była zatem pisana muzyczna kariera. Tę rozpoczęły mniej więcej 10 lat temu, no ale na debiut płytowy BG, Zeymani i Kuczy poczekać musieliśmy do tego roku. W piątek miniony dokładnie ukazała się ich płyta zatytułowana po prostu The Womack Sisters, a na niej kilkanaście fantastycznych piosenek utrzymanych w duchu dawnych soulowych mistrzów. Brzmi to jak z lat 60. tudzież 70. Zresztą ten debiut siostry Womack wydały w barwach wytwórni Dubtone, tej samej, która niegdyś dała nam fantastyczne płyty Sharon Jones czy Charlesa Bradleya i od wielu, wielu lat pozostaje domem dla wszelkiej maści twórców zajmujących się tym tak zwanym retro soulem. No to posłuchajmy, jak siostry Womack śpiewają. Kolejne dziś z nimi spotkanie z płyty The Womack Sisters. Dziś nagranie zatytułowane

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: Tak śpiewają siostry Łomek. Kolejne z nimi i z ich debiutancką płytą spotkanie w Chili Z jutro, mniej więcej o tej samej porze. 18 minut tymczasem pozostało do południa.

11 minut pozostało do południa. Ray Blauka i Tame Impala. Takie między innymi są nasze muzyczne plany po 12:00 przed południem. Tymczasem w Chili Z jeszcze Future Utopia. To za moment. Już teraz zaś z nowym singlem Daj Mi Znak, Zalia.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Ptasie mleczko Ewedel 340 gramów różne rodzaje. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Do tego wszystkie pasaty i koncentraty pomidorowe. 2 plus 1 gratis. Limit 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
3: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

0: Już południe, przy mikrofonie, czyli Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: My zatrzymujemy się w galerii Aspekty w Warszawie, gdzie przyglądamy się tkaninie artystycznej. To jest dziedzina, która ostatnio coraz częściej pojawia się w przestrzeniach wystawienniczych. I jednym z miejsc, gdzie poznacie niezwykle ciekawy fragment tej dziedziny sztuki, jest właśnie w tym tygodniu Galeria Aspekty w Warszawie. Jeśli interesujecie się sztuką, ale też etnografią i regionalną, unikatową twórczością, warto się pospieszyć, żeby zobaczyć wystawę Tkane Połączenia. Na miejscu była już nasza reporterka Katarzyna Kozak.
3: Tydzień z tkaniną. Dlaczego? Zajmujemy się sztuką współczesną, głównie jako galerię, natomiast organizujemy bardzo dużo dodatkowych wydarzeń edukacyjnych i od jakiegoś czasu zajmujemy się również tkaniną artystyczną. Właśnie ta przygoda z tkaniną artystyczną zaprowadziła nas na Podlasie, gdzie tworzy jedna z artystek, z którą współpracujemy, Marta Pokojowczyk. I Marta odkryła przed nami tkaninę dwuosnowową i tkaczki, które tą tkaniną się zajmują.
2: Mówiła w rozmowie z Katarzyną Kozak Katarzyna Sacha, współprowadząca galerię.
3: Miałyście okazję pojechać i porozmawiać bezpośrednio z tkaczkami. Co was w tym zachwyciło najbardziej?
4: Ta unikatowa technika, która jest w zasadzie praktykowana w Janowie od lat 30. XX wieku, więc to nas chyba tak najbardziej zachwyciło i też to, że jest to technika, która jest aktualnie troszkę na wymarciu, bo aktualnie mieszka tam 10 tkaczek, które kultywują te tradycje, więc uznałyśmy, że musimy pokazać to szerszemu gronu odbiorców, dlatego zaprosiłyśmy tkaczki do naszej galerii.
2: Teraz można w Aspektach oglądać ich wspaniałe prace, a w sobotę same artystki przyjadą na spotkanie z publicznością. Zapraszam więc o 14:00 w imieniu Katarzyny Sachy i Darii Niedzielak, z którymi rozmawiała Kasia Kozak. Podpowiadam też, że na stronie Galerii Aspekty w Warszawie znajdziecie więcej wydarzeń, które mają miejsce w tym tygodniu właśnie w ramach projektu Tkane Połączenia. Nowe miejsce poświęcone sztuce fotografii od dziś działa w Warszawie. Chodzi o uroczyste otwarcie Centrum Wystawowego FIAP, czyli Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej. Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk dołączy do 35 podobnych centrów na całym świecie. Od dziś będzie prezentować polską, a także międzynarodową fotografię, ale też służyć jako miejsce spotkań i dyskusji. Na start przygotowano 3 pokazy. To przekrojowa wystawa zbiorowa od Hartwiga do współczesnych polskich artystów FIAP, która prezentuje rozwój polskiej fotografii na przestrzeni ubiegłego i obecnego wieku. 2 wystawy towarzyszące to projekt dokumentalny Dzieci Świata autorstwa Doroty Kycia i prezentacja Alive with Nature Down Memory Lane duńskiego fotografa Fina Nielsena. Już na wstępie mamy więc spotkanie z historią sztuki obiektywu, ale też jej dokumentalną i artystyczną odsłoną. Wernisaż dziś o 18:00, wystawa tylko do końca sierpnia. I teatr non-fiction w reżyserii Gosi Wdowik będzie pierwszą premierą Starego Teatru w Krakowie w nowym sezonie. Spektakl powstaje z inspiracją powieścią o tym samym tytule. To książka, która zainspirowała jedną z najgłośniejszych debiat o etyce autofikcji w ostatnich latach. Ale w adaptacji Martyny Wawrzyniak, jak czytamy w zapowiedzi premiery, to będzie przede wszystkim opowieść o macierzyństwie, które nie mieści się w społecznych wyobrażeniach. O miłości silniejszej od rozczarowania, ale bezradnej wobec wyborów drugiego człowieka i o potrzebie opowiadania historii. Co ciekawe, opowieść prowadzona będzie przez aktorów, a także lalki inspirowane cyklem Franciszka autorstwa Anety Grzeszykowskiej. Premiera 3 października.
0: Tyle Magda Bauer. Na teraz kolejne W pogoni za kulturą w Czyli Z dokładnie za godzinę.
1: W pogoni za kulturą. Lato w Czyli Z.
0: Lato w Czyli Z jeszcze się nie kończy. 5 minut po południu na zegarze. Alec Benjamin, Ways to Go. Tak rozpoczynamy tę kolejną wspólną godzinę.
1: Czyli Z.
5: Nastaw się na letni chillout.

14 minut po południu, tu Chili Z w kalendarzu świąt nietypowych na 26 dzień sierpnia. Dwa całkiem istotne święta, przede wszystkim Międzynarodowy Dzień Psa. Jeśli więc dziś rano, jeszcze przed pracą, nie byliście w stanie dać waszemu czworonogowi naprawdę porządnego spaceru po pracy, no chyba dziś bez tego się nie obędzie. Pamiętajcie zatem o tym ważnym święcie naszych czworonogów. Dziś również obchodzimy Dzień Brokatu, a jak wiadomo, od czasu do czasu każdy potrzebuje opruszyć się brokatem. Jeśli zatem czujecie, że to dziś jest ten dzień, kiedy przydałoby się w waszym życiu odrobina blasku i koloru, lepiej nie można było trafić. Gilligan Mose, Special Thing, i Ray ze swojej nowej, no nowej jak nowej, tegorocznej wciąż płyty, piosenka Nightingale Lane. To muzycznie w Chili Z przed nami.

z wydanej wiosną tego roku płyty This Music May Contain Hope, to w Chilizet Ray i Nightingale Lane. Artystka zapytana została niedawno o swoją trzecią płytę, no i przy okazji zdradziła, że dopóki nie znajdzie prawdziwej miłości, dopóty nie zasiądzie do pisania nowych piosenek. Dość już ma Ray komponowania, pisania piosenek o złamanym sercu czy o byciu samotną, tak więc dopóki u jej boku nie pojawi się prawdziwa miłość, na nowe piosenki artystki nie mamy na razie co liczyć. Co innego z nowymi piosenkami duetu Blauka od premiery ich ostatniej płyty Volta. Minął już rok, ale jak wiadomo, Blauka nagrywa nowe rzeczy. Pierwszy singiel jest już zresztą znany. My czekamy na te kolejne.

0: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
2: Bo kino to emocje, historie, które dają do myślenia, przeżycia, które potrafią nas zmienić, zakończenia, które mają ciąg dalszy w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placu i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To już ostatnia okazja, by wejść do świata Zdzisława Beksińskiego. Beksiński Live. Wyjątkowe widowisko audiowizualne, w którym ożywione obrazy artysty spotykają się z muzyką, światłem i nowoczesnymi technologiami. Na scenie Justyna Steczkowska, The Dumplings, Ralf Kamiński i Mary z Polski. 20 września, Co Storwar w Warszawie. 8 października, Hala Stulecia we Wrocławiu. Kup bilet na www.beksiński.live.
1: Po reklamie.

Festiwalowy sezon 2026 wciąż trwa, a my już znamy pierwszą gwiazdę festiwalowego lata 2027. To Tame Impala, pierwszy ogłoszony headliner przyszłorocznego openera. Tame Impala i Dracula w Chili Z już za moment. Już teraz tymczasem Best Youth i Midnight Rain.

Tame Impala i Dracula w Chilli Z, 10 minut przed 13:00. O pierwszej przy mikrofonie Chilli Z zamelduje się Rafał Turowski, a ja wracam do Was jutro o 10:00. Bartek Winczewski, dobrego popołudnia.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.

0: marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem. W samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
2: Po reklamie.

0: Pogoni za kulturą.
1: Minuta po pierwszej przy mikrofonie Magda Bauer.
2: Plakaty do filmów i wydarzeń, takie jak Powrót Różowej Pantery, Ucieczka King Konga, Gwiezdne Wojny, Rocky czy Cyrk, zrewolucjonizowały sztukę graficznego projektowania. Wkrótce będą dostępne na wystawie w Warszawie. Stołeczna Galeria Grafiki i Plakatu zaprasza na szczególny pokaz. Chodzi o wystawę Wasze ulubione plakaty. Będzie podzielona na dwie części. W pierwszej znajdziemy legendarne, pełne głębokich metafor projekty filmowe, teatralne i społeczne. W drugiej popularną serię autorstwa Ryszarda Kai zatytułowaną Polska. To piękne, kameralne, klimatyczne, często humorystyczne grafiki poświęcone poszczególnym regionom kraju. Wystawa będąca prawdziwą gratką dla kolekcjonerów potrwa od 1 do 29 września. Oglądamy ją za darmo. Trzeci weekend września warto spędzić we Wrocławiu. W ciągu dnia pozachwycać się miastem, a wieczorem nowoczesną cyfrową sztuką obrazu prezentowaną w plenerze pod gołym niebem na ścianach nadodrzańskich kamienic. Zapraszamy na kolejną edycję Kino Muralu. Dziś poznajemy artystów, którzy z całego świata przyjadą do Wrocławia, żeby pokazać tutaj swoje dzieła.
3: Yoriko Mizushiro. Japońska twórczyni animacji, ale w zeszłym roku zgarnęła Srebrnego Niedźwiedzia ze swoją animacją Ordinary Life, którą pokażemy w tym roku. To, co u niej jest bardzo ciekawe, to właśnie to, w jaki sposób ona operuje historiami, pokazując właśnie tą codzienność, jakieś picie kawy w bardzo pastelowym takim rysowanym świecie, ale nigdy nie pokazuje całej postaci, jakby małe gesty, małe natężenia, małe wzruszenia tworzą też pewne pętle, pewne cykle, pewne rytuały, które no, w tej powolności jakby nabierają większego sensu.
2: Mówi Bartek Bartos, reżyser i pomysłodawca festiwalu. Obok takich kameralnych, poetyckich dzieł pojawią się te, które w zupełnie inny sposób operują obrazem. O nich na pewno jeszcze będziemy opowiadać. Tymczasem już teraz zapraszamy na to niezwykłe wizualne doświadczenie do Wrocławia 18 i 19 września. Tegoroczne wakacje można sobie też przedłużyć na Jurze krakowsko-częstochowskiej. Chodzi o festiwal Juromania. W ramach 9. edycji tego wydarzenia zaplanowano ponad 200 wydarzeń w ponad 50 lokalizacjach. Pod hasłem Jura pełna energii traficie na imponujące widowiska przy najbardziej znanych atrakcjach, ale też wydarzenia w mniej rozpoznawalnych miejscach. Na Zamku Ogrodzieniec będzie pokaz światła z wykorzystaniem dronów, pokaz laserowy, ale warto też odwiedzić Olsztyn, Pustynię Błędowską i Zamek Tenczyn w Rudnie. Wysłuchać koncertu trzech tenorów, to na Zamku w Olsztynie, czy wziąć udział w warsztatach wspinaczkowych prowadzonych przez aktora Piotra Głowackiego. Juromania potrwa od 18 do 20 września.
0: W pogoni za kulturą. Lato w Kinizet.
1: 5 minut po godzinie pierwszej. Rafał Turowski, dzień dobry, kłaniam się pięknie. I jak zawsze zapraszam na 3 godziny wypełnione starannie wyselekcjonowanym chilloutem. Arlo Parks już teraz.
0: Chillizet.
2: Nastaw się na letni chillout.

0: 13 minut po godzinie pierwszej. Słuchajcie, Forbes pisze nie tylko pasjonująco o gospodarce, ale tworzy również bardzo interesujące zestawienia. No i oto powstał ranking, zestawienie najpiękniejszych wsi świata. To akurat powstało wraz z Unforgettable Travel Company. Nie wiem, czy to dziwne, czy też nie, ale 8 pierwszych miejsc zajęły wsie znajdujące się w Europie. Cóż brano pod uwagę? No, wyjątkowy krajobraz, architektura i tak zwana atmosfera, chociaż mówią niektórzy atmosfera. Miejsca, które zachowały taki tradycyjny charakter i po prostu pozwalają na odpoczynek od zgiełku wielkich miast. Najpiękniejszą wsią świata, słuchajcie, zostało wybrane Bilbury. To jest niewielka wieś leżąca około 120 km od Londynu. Ona słynie z kamiennych domów otoczonych zielenią i z takiej charakterystycznej historycznej zabudowy. Jak zobaczycie na zdjęciach Bilbury, no to faktycznie możecie się tą wsią zachwycić. Na drugim miejscu znalazło się austriackie Hallstatt. Byłem w Hallstatt. No i powiem tak, tam jest naprawdę bardzo pięknie. Do tego stopnia pięknie, że Chińczycy, wyobraźcie sobie, skopiowali całą wieś i zbudowali u siebie. Natomiast jest to miejscowość zadeptana, to jest trochę mało powiedziane. Wioskę liczącą około 700 mieszkańców, no bajecznie piękną, odwiedza dziennie nawet 10 tysięcy osób. Później na liście jest norweskie Reine, tam można podziwiać zorzę polarną. To jest wieś leżąca na Lofotach, również szaleńczo popularnych w ostatnich latach. Później GT Horn w Holandii, Gasa da Lur na Wyspach Owczych, grecka Oja. Nie wiemy, która, bo miejscowości o nazwie Oja w Grecji są setki, jeśli nie tysiące. Później znów holenderskie Burtancz oraz Kotor w Czarnogórze. Byłem przekonany, że Kotor jest miastem, no ale jednak wsią. W pierwszej dziesiątce niestety nie ma żadnej polskiej wsi. Zamykają ją wieś o bardzo trudnej nazwie w Japonii oraz miejscowość Batat na Filipinach.
1: Nastaw się na letni chillout.
0: To jest Batat przez D. Nie tak jak ziemniak, tylko Batat D.

0: Inna już nie będę, zaśpiewała Sylestr, czyli Z. W środowe popołudnie, 23 minuty po godzinie pierwszej, The National i PB Bridges, już za moment.
1: Autopromocja.
2: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
3: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
2: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
5: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
6: Nie teraz!
7: A może właśnie teraz warto posłuchać?
8: Oto historia króla Maciusia I.
7: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
9: Dzieci nie mogą rządzić.
7: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
2: Po reklamie.

0: 23 minuty do godziny drugiej. Teraz dwa słowa o teatrze. I nie polskim, od razu powiem, tylko tadżyckim. Nie będę ukrywał zbyt wiele na temat dramaturgii tadżyckiej, nie wiem. No ale z pewnością ona będzie znacznie bardziej popularna od wczoraj, ponieważ w Duszanbe, w tadżyckiej stolicy, otwarto nowy budynek Teatru Narodowego. No i może nie wspominałbym o tym, gdyby nie fakt, że ten budynek naprawdę robi wrażenie. Całość ma 7 pięter, 3 sale widowiskowe, pomieszczenia prób, warsztaty kostiumowe i scenograficzne, studia nagraniowe, sale konferencyjne, hotel na prawie 140 miejsc oraz podziemny parking. No więc słuchajcie, główna sala Narodowego Teatru Tadżykistanu liczy sobie 2,5 tysiąca miejsc. Sala druga 1115, a sala trzecia 1000. I naprawdę nie wiem, która z tych dwóch, druga czy trzecia, będzie w tym budynku salą kameralną. No i w tenże sposób nowy tadżycki teatr wyprzedził pod względem pojemności taki najbardziej znany, czy też wiodący w regionie, budynek opery w Astanie, w stolicy Kazachstanu, w której główna sala ma 1250 miejsc. No może dla porównania, duża sala warszawskiej Romy liczy sobie 998 foteli. No i jeszcze taka ciekawostka, powiedzmy, że polityczna. Teatr został oddany do użytku wczoraj, a uroczystości przewodniczył prezydent Tadżykistanu oraz jego syn, który przypadkowo jest również merem Duszanbe, przewodniczącym Sejmu, a do tego prezesem Tadżyckiej Federacji Piłki Nożnej. Ciekawe, czy będzie też szefem Ministerstwa Kultury.
1: Nastaw się na letni chill out.
0: Nie no, słuchajcie, oczywiście bardzo śmieszna informacja, ale ponieważ Azja Środkowa jest coraz popularniejsza wśród także polskich turystów, no to jak będziecie w Duszanbe, no to warto ten teatr, którego pewnie trudno będzie nie zauważyć, warto będzie zobaczyć.

Elsa w Chili Z Growing Up mamy za 9 minut godzinę 14. Przed drugą jeszcze przejażdżka żółtą taksówką z Darią Zawiałow, a później, jak zawsze, garść informacji kulturalnych od Magdy Bauer. Po 14.30, jak codziennie, Past Perfect.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
2: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
8: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Śmiech, wzruszenia, tajemnice i historie, które wciągają od pierwszej minuty. Znajdź swoją chwilę na seriale w telewizji polskiej. Przeżyj rodzinne perypetie z rodzinką.pl. Daj się porwać włoskim emocją Felicita. Odkryj sekrety gry z cieniem i poznaj losy bohaterów. Zaraz wracam. A to dopiero początek. Czekają na ciebie także największe klasyki telewizji polskiej i wiele innych wyjątkowych produkcji. Oglądaj w TVP i TVP VOD.
10: Po reklamie.

0: Druga właśnie minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Muzyka na wieczór w Warszawie. Najlepsza ta grana na żywo, dynamicznie i z energią. Jeśli marzy się wam takie zakończenie dnia, przyjdźcie dziś do Barki Kaskada nad Wisłą. To tutaj zagra Brass Federacja, jeden z najbardziej imprezowych brass bandów w Polsce. Czerpią z tradycji nowoorlańskich muzyków, ale potężne brzmienie dęciaków łączą z nowoczesną energią, świeżymi aranżacjami i muzycznym szaleństwem. Ich koncert poprzedzi DJ Harper, który też doskonale wie, jak poderwać publiczność do tańca. Zapraszamy już od 19 na Barkę Kaskada nad Wisłą. Bielsko-Biała, tegoroczna stolica kultury, stanie się wkrótce miejscem ciekawego spotkania z modą. Od kilku miesięcy mieszkańcy miasta mogli dzielić się swoimi rzeczami i wspomnieniami z organizatorami projektu T-shirt Story, opowieść, którą nosisz na sobie. Zebrane opowieści stały się inspiracją dla filmu artystycznego i kolekcji mody zrównoważonej, powstałej z odzyskanych ubrań. Przed nami finał, na który złożą się debaty, spotkania, wystawa, warsztaty i immersyjne widowisko łączące filmy, modę, teatr i taniec. Na 2 dni ma ono zamienić Bielsko-Białą w miasto przeszyć i przeżyć w miasto splotów. Czytamy w zapowiedzi wydarzenia, które zaplanowano 4 i 5 września. To jest jedno z wydarzeń programu Bielsko-Biała Polska Stolica Kultury 2026. Wszystkie znajdziecie na stronie internetowej bb2026.pl. Festiwal Kinoletnie Sopot Zakopane wciąż proponuje nam filmowe wieczory pod gwiazdami i w ich towarzystwie. Ostatni tydzień cyklu to pokazy z udziałem osób doskonale znanych z ekranu. Dzisiaj wieczorem na sopockim Molo zobaczymy 3 premierowe odcinki serialu Klara Rewolucja, w którym gra Adam Woronowicz. No i to właśnie on spotka się w tym miejscu z publicznością. Po spotkaniu jeszcze pokaz filmu Samotność w sieci i ten tytuł będzie dziś grany także w Zakopanem, przy Krupówkach i w Warszawie. Tutaj w ramach festiwalu jeszcze dziś czeka na was kino samochodowe.
1: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Lato w Kinset.
0: 3 minuty po 2, Rafał Turowski, dzień dobry, do godziny 16. Mam przyjemność nastawiać was na chillout. W tej godzinie naszego spotkania nie jedno wspomnienie dzisiaj w Past Perfect.
4: Nastaw się na letni chillout.
0: God Went Crazy, Teddy Swims na dobry początek tej godziny.

Owszem, koniec wakacji za kilka dni, ale to nie oznacza, że koniec lata. A szczególnie dla tych z Was, którzy te ostatnie dni wakacji chcą spędzić we Włoszech. No i właściwie informacja, którą mam dla Was, ma charakter, no cóż, ostrzeżenia, ponieważ nad Włochy nadchodzi kolejna fala upałów ekstremalnych. I począwszy od dzisiaj, temperatury, szczególnie na południu Włoch, mogą sięgać 45 stopni. Morze włoskie, oblewające Włochy, jest również jak kaloryfer. Nagromadziło ciepło przez całe lato, a teraz stopniowo je oddaje. I to jest jedna z przyczyn utrzymywania się upałów, dodaje włoska La Repubblica. Według zapowiedzi będzie bardzo gorąco w czwartek i w piątek, zwłaszcza na południu Włoch. Tam zresztą fala dokuczliwych upałów potrwa do początku września, chociaż przez większość lata akurat ta część Włoch uniknęła rekordowego upału

0: Good Neighbors. Aż się chce powiedzieć dobrzy sąsiedzi. 20 minut po godzinie drugiej, Past Perfect. Dzisiaj dwa wspomnienia, jedno z 1972 roku, a to drugie, myślę, że niestety łatwo zgadnąć, z 73. Pięknie będzie grało, a zatem proszę z nami zostać.
1: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Autopromocja.
3: Odpoczynek w parku. Aromatyczna kawa. Lody w ulubionym smaku. Muzyka, która nie narzuca tempa. Doceń wolniejszą stronę życia. Ściągnij aplikację Chilli Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
6: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Hej, musisz się tak na nie gapić.
10: No oderwać wzroku nie mogę.
9: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
10: Ale są takie atrakcyjne.
11: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow!
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożyczkę.

WT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie.

0: Perfekt.
1: ...1979 rok, dzisiaj wspominamy w Past Perfect i zwracam waszą uwagę na cztery wydarzenia kulturalne z tamtych czasów. Po pierwsze, na ekrany kin wchodzi film Agnieszki Holland, Aktorzy prowincjonalni, znakomity zresztą, oglądałem niedawno, w ogóle się nie zestarzał. Chwilę później na ekrany kin wchodzi film Andrzeja Wajdy, Panny z Wilka, na podstawie równie cudownej noweli Jarosława Iwaszkiewicza. Czas apokalipsy to po drugiej stronie Atlantyku, jak się kiedyś mawiało, oraz Żywot Briana to po drugiej stronie kanału La Manche. No i właśnie na listę przebojów zza kanału La Manche teraz zaglądamy. Na piątym miejscu brytyjskie listy przebojów, wtedy After the Love Has Gone, Earth, Wind and Fire, Roxy Music, Angel Eyes na czwartym, B.A. Robertson, Bang Bang na trzecim, I Don't Like Mondays, Boomtown Rats na drugim, a na miejscu pierwszym wtedy jeden z największych przebojów, Cliffa Richarda. I dzisiaj piosenkę We Don't Talk Anymore sobie wspomnimy.

0: Wspomnienie 1979 roku, Cliff Richard, We Don't Talk Anymore. Pewnie wiecie, że odeszła dzisiaj wspaniała, wielka artystka, nawet jeżeli się muzyki country nie lubi, to i tak Dolly Parton była ponad tą muzyką, ona była takim synonimem gwiazdy. Postanowiłem, że przypomnę dzisiaj jedną z jej piosenek, która tak naprawdę pełnego życia dostała ponad prawie 20 lat po premierze, po napisaniu. Wszystkim się wydaje, że to jest takie wyznanie miłości, że jak się źle dzieje w związku, to trzeba sobie puścić I Will Always Love You i będzie okej. Ale to zupełnie nie o tym. Ponieważ na początku lat 70., w 73 dokładnie roku powstał ten przebój, Dolly Parton współpracowała również z wielką gwiazdą muzyki country, Paulem Wagonerem. On jej bardzo pomógł w życiu, ale nie łączyło ich nic poza biznesem, poza wspólną pracą. No i w którymś momencie Dolly Parton poszła swoją drogą i napisała mu piosenkę na pożegnanie o tym, że odchodzi, ale jednocześnie jest mu za wszystko wdzięczna, że nadal go szanuje i nadal go kocha. I o tym jest ten utwór.
1: Past Perfect.

No może trochę przesadziłem, mówiąc, że nic poza stosunkami zawodowymi ich nie łączyło. Dolly Parton, rok 1973.

0: Billie Eilish, Blue. Smutna albo niebieska, no ale skoro piosenka taka niezbyt wesoła, no to pewnie smutna. Za 6,5 minuty, godzina 15, o 3 jak zawsze w Pogoni za Kulturą, a później prognoza na jutro.
1: Reklama.
2: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
3: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
4: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do -30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
5: Po reklamie.

0: Trzecia na zegarze, a przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: I kolejne propozycje, na które warto zwrócić uwagę w najbliższym czasie, nie tylko w Warszawie, Krakowie i Katowicach, także we Wrocławiu. Przypomnę, że dzisiaj przyglądamy się programowi Kino Muralu. To jest wydarzenie, na które będzie można wybrać się już całkiem niedługo właśnie do Wrocławia. I poznajemy dzisiaj artystów, którzy we wrześniu zaprezentują swoje prace na ścianach wrocławskich kamienic.
3: Jeden z moich ulubionych w tym roku to jest autor, którego zaprosiliśmy w ogóle do sekcji Zwanocka, Patrick Bergeron. Rzadko pokazujemy rzeczy, które są filmowe, to znaczy, które mają realistyczny obraz, ale tutaj nie tylko tytuł tej pracy, nomen omen to lup-lup, czyli pętla-pętla, to zapis filmowy tysiąca ujęć z jego podróży do Hanoi.
2: Mówi Bartek Bartos, pomysłodawca całego festiwalu i reżyser.
3: Ale nie jest to klasyczny film, bo on te ujęcia łączy ze sobą, rozciąga, ściśnia czasami, jakby tworzy panoramy, które lecą do przodu, do tyłu, rozdzielają się, więc jest to też no, taka bardzo wciągająca pętla. Polecam. Max Hattel.
2: On, a także ponad 70 artystów z całego świata pokażą swoje niezwykle różnorodne, intrygujące, zachwycające często prace 18 i 19 września. Oczywiście wszystkie projekcje Kino Muralu można oglądać bezpłatnie, wystarczy przyjechać do Wrocławia. A to kolejna gratka dla miłośników fotografii, kolejne miejsce poświęcone tej sztuce czeka od dziś w Warszawie na miłośników wysmakowanych, angażujących, niepowtarzalnych kadrów. Wieczorem uroczyście otworzy się Centrum Wystawowe FIAP, czyli Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej. Muzeum Ziemi Polskiej Akademii Nauk dołączy tym samym do 35 podobnych centrów na całym świecie. Będzie prezentować polską i międzynarodową fotografię, ale też służyć jako miejsce spotkań i dyskusji. Na start przekrojowa wystawa zbiorowa od Hartwiga po współczesnych polskich artystów, obejmująca zdjęcia z aktualnego i minionego wieku, ale też dwa pokazy towarzyszące. Projekt dokumentalny Dzieci Świata autorstwa Doroty Kycia oraz prezentacja Alive with Nature Down Memory Lane duńskiego fotografa Fina Nielsena. To będzie spotkanie z historią sztuki obiektywu, ale też jej dokumentalną i artystyczną odsłoną. Wernisaż dziś o 18:00. Wystawa potrwa do końca sierpnia. Tradycje kulinarne Polski i Litwy będą tematem tegorocznej odsłony Tisz Festiwalu w Muzeum Polin w Warszawie. Hasło tej edycji brzmi wspólnie i wspólna uczta ma zwieńczyć cały festiwal. W ostatnim dniu Tisz przejmie główny hol Muzeum Polin i to tutaj odbędzie się otwarty pokaz kulinarny połączony z degustacją chłodnika litewskiego i przysmaków prosto z Litwy. Wcześniej oczywiście inne ciekawe wydarzenia, na które będziemy Was na pewno jeszcze zapraszać. Tymczasem polecamy Tisz Festiwal od 9 września w Muzeum Polin w Warszawie.
1: W pogoni za kulturą. CZ. Pogoda.
0: Jutro w prawie całym kraju piękna, słoneczna pogoda. W prawie całym kraju, bo pochmurno będzie w Zakopanem, w Zamościu i w Suwałkach, ale z mapy pogody wynika, że padać nie powinno nigdzie. 22 stopnie w Gdańsku, w Sopocie i w Gdyni, 25 w Warszawie, 26 stopni w Katowicach i w Krakowie, ale najcieplej będzie jutro w Opolu i we Wrocławiu, tam stopni 28.

0: lato w Kinizet.
1: 4 minuty po trzeciej, Rafał Turowski, dzień dobry raz jeszcze. Move into me, bad sounds na dobry początek 16 godziny dnia. Na naszej playliście także Big Big, Harry Styles czy Daria ze Śląska.
0: Kinizet.
2: Nastaw się na letni chillout.

11 po trzeciej, teraz chciałbym Was namówić na spojrzenie w niebo. No bo już w piątek nad ranem z terenu naszego kraju będzie można obserwować częściowe zaćmienie Księżyca. Cień Ziemi zakryje co prawda znaczną część jego tarczy, ale na maksimum tego zjawiska nie zdążymy, po prostu Księżyc wcześniej schowa się za zachodnim horyzontem. To jest wiadomość dobra, zła niestety jest taka, że trzeba nastawić budziki. Faza częściowa rozpocznie się o około 4:30, a o 5:00 cień Ziemi będzie już zasłaniał prawie połowę tarczy. Maksimum całego zjawiska nastąpi około 6:10, ale niestety z Polski

0: z gołym okiem jest całkowicie bezpieczne dla wzroku. Lornetka, jak ktoś ma niewielki teleskop, w zupełności wystarczą, a nawet okulary.
1: Chill Radio, zastaw się na letni chill out.

0: Madonna, a przedtem Harry Styles. Ciekawe, czy jak Madonna wtedy, kiedy była bardzo popularna, czyli w połowie lat 80. do połowy lat 90. to była popularniejsza od Harry Stylesa, mierząc jego popularność dzisiejszą miarą, rzecz jasna, czy też mniej. No, ciekawe. 22 minuty po godzinie 3:00, Suki, Waterhouse u nas już za moment.
1: Autopromocja.
2: Prima Doma Club w Chilize.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
2: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chilize.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie ekstra mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
10: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Pieskie życie ma smak!
10: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.

0: 26 minut do godziny 4. Zapraszam teraz na naszą stronę internetową, czyli ZPL. Tam znajdziecie na górze strony zakładkę, konkursy i akcje. No i tamże w tej zakładce nasz nowy projekt Literatura wybrzmiewa w Czyli Z. Oddajemy w tym projekcie głos historiom poruszającym, inspirującym i takim, mówiąc najkrócej, które zostają z nami na dłużej. Posłuchajcie proszę fragmentów starannie wybranych audiobooków i rozmów z autorami książek. Na początek w ramach tego projektu Magda Kasperowicz przeprowadziła rozmowę z Tatianą Mindewicz-Pułacz o jej nowej książce Luz i tak nie będę idealna. Cała rozmowa dostępna na naszym YouTubie, fragmentów książki czytanej przez samą autorkę możecie posłuchać no właśnie na naszej stronie w zakładce konkursy. Tam klikamy Literatura wybrzmiewa w Czyli Z. No i oczywiście sukcesywnie będziemy dokładali kolejne tytuły. Czyli Z.pl, zakładka, konkursy i akcje.
1: Czyli Z. Nastaw się na letni chillout.

mais pas venu. T'as ce bel ichme waouh. Gdzie ten cały spontan, co był i zwiał? Gdy od deski do deski przegapialiśmy noc. A może jeszcze się da? Przecież nie byliśmy pierwsi, które

której goś dnia. Bardzo proszę o kontakt. Była z nami 5 lat, a może jeszcze 7. Przecież nie byliśmy pierwsi.

Ostatnio nie mam już sił zaciskać zębów i mięśni. W zasadzie to już od dawna ledwo biegnę. I tak bym chciała choć raz w życiu za sobą zatęsknić, wykręcić numer, dzwonić się do siebie. Dopóki jeszcze

Selfish. Wbrew pozorom to nie jest taka ryba. Charlotte Day Wilson w Czyli Z w środowe popołudnie za 14 minut czwarta. Pray for me. Modlitwa oczywiście. Salt. A przed czwartą jeszcze Warpaint i Champion. Dziękuję za dzisiejsze popołudnie. Od czwartej na Chillout nastawiać was będzie Kuba Lachowicz. Rafał Turowski. Do jutra.

0: reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
0: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To już ostatnia okazja, by wejść do świata Zdzisława Beksińskiego. Beksiński Live. Wyjątkowe widowisko audiowizualne, w którym ożywione obrazy artysty spotykają się z muzyką, światłem i nowoczesnymi technologiami. Na scenie Justyna Steczkowska, The Dumplings, Ralf Kamiński i Mary z Polski. 20 września, Co Storwar w Warszawie. 8 października, Hala Stulecia we Wrocławiu. Kup bilet na www.beksiński.live.
6: Plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3+3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: Teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
1: Jutro nigdzie nic nie powinno padać, w całym kraju za to dużo, dużo słońca. Dużo też na termometrach, szczególnie na zachodzie, do 26 stopni, podobnie na Śląsku, w Małopolsce i na Mazowszu do 25. Najchłodniej jutro u naszych słuchaczy nad samym morzem, na Suwalszczyźnie i w górach, tutaj do 21. Nocą uważajcie na mgły, które mogą się pojawiać lokalnie, szczególnie na północy kraju.
0: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, minuta po 16. Jakub Lachowicz to ja. Środę mamy. Środa minie, tydzień zginie. Teraz się wszystko zgadza. Zapraszam na całe popołudnie w Chili Z.
2: Chili Z. Nastaw się na

Garden w Chili Z, oczywiście o miłości, no bo jak inaczej. Grupa z Australii, która trochę wyprzedziła moim zdaniem swój czas, ponieważ teraz mamy taki okres, że nie wiem, na przykład kto jest taki topowy? Dua Lipa na przykład nagrywa piosenkę jedną, drugą, trzecią, siódmą, trafia na miejsca pierwsze list przebojów na całym świecie. Te piosenki okazują się bardzo szybko dzisiaj, a no to wiadomo, takie czasy, że dzisiaj wszystko jest w digitalu tak zwanym, a w roku 97 nie było piosenek cyfrowych, nie było platform streamingowych, tylko trzeba było pójść do sklepu, kupić płytę czy kasetę i po prostu to mieć. I grupa Savage Garden, debiutujący wtedy zespół z Australii, właśnie pobiła rekordy, ponieważ każdy singiel z ich debiutanckiej płyty, czyli razem było ich 4, zaliczył miejsce pierwsze list przebojów w Australii, ale także 3 single były w top 10 w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy singiel za nami. Piękne to było, przyznacie. Truly, Madly, Deeply. 12 minut po 16. Dawno o żadnej książce chyba nie było tak głośno, jak o książce Yesteryear. To jest książka Caro Clayberg. Takie połączenie satyry, trochę thrillera psychologicznego, science fiction, które stało się jednym z najlepiej sprzedających się tytułów w tym roku. W kwietniu ta książka się ukazała, w Polsce ukaże się dopiero jesienią i opowiada o Natalii, popularnej, promującej, powiedzmy, tradycyjny model życia influencerce, która

Książka, która z dosadnością rozprawia się z różnymi, no właśnie, teoriami, jakim karmią swoje obserwatorki kobiece, które promują dawne, cokolwiek to znaczy, wartości, czyli posłuszeństwo mężowi, ograniczenie roli kobiet, opiekunek domowego ogniska. Esterier trafia właśnie w sam środek dyskusji o rolach płciowych. Ta książka już jesienią w Polsce, na razie zachwyca się nią świat. Monika Brodka zaśpiewa teraz swoją Monikę w Chili Z, 14 minut po 16 w środowe popołudnie.

0: Jakbym miał tłumaczyć tytuł tego numeru, to bym powiedział, że to prawie słodka muzyka. Almost Sweet Music, Hozier w Chili Z, 24 minuty po 16. Czytam właśnie, że Polacy nagle ruszyli w góry, bo rezerwacji jest aż o 57% więcej. Tegoroczne wakacje przynoszą nam taką ciekawą zmianę, bo z danych travelist.pl wynika, że ta liczba rezerwacji na pobyty w górach w pierwszych 15 dniach sierpnia była właśnie o 57% wyższa niż w pierwszych 15 dniach lipca. Tym samym góry zanotowały tym samym największy wzrost spośród głównych kierunków wypoczynkowych. Dla porównania nad Bałtykiem rezerwacji było o 33% więcej, nad jeziorami o 6% i Polacy ponoć niekoniecznie planowali te wyjazdy z dużym wyprzedzeniem, bo 46% rezerwacji na ten długi sierpniowy weekend zostało dokonanych w ciągu zaledwie 2 tygodni przed wyjazdem. Więc słowa tam, dobra, to jedziemy w góry, jak nie mamy co robić, to się sprawdzają coraz bardziej. W sierpniu góry odpowiadały za 42% wszystkich rezerwacji, wyprzedzając Bałtyk z wynikiem 38%. Swoją drogą to też pokazuje szerszy trend, bo tegoroczne badania pokazują, że Polacy coraz częściej wybierają w kraju aktywny wypoczynek, naturę i właśnie góry. Więc dzielimy się. Team Bałtyk, Team Góry, a można w sumie i to, i to. I to też jest jakby okej. Okay. Za moment Say She She, czyli Z, później The National i Bon Iver. Weird Goodbyes wam przypomnę. Tak wam gram w środowe popołudnie.
1: Czyli Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje, historie, które dają do myślenia, przeżycia, które potrafią nas zmienić, zakończenia, które mają ciąg dalszy w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. W każdy piątek od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
4: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z Lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
6: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem w samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

0: The National Ebon Iver w Chili Z. 19 minut i będzie 17. Bardzo smutna wiadomość dotycząca Dolly Parton. Bardzo jest mi smutno, że Dolly Parton od nas wczoraj odeszła. Absolutna legenda dla milionów ludzi, jedna z największych wokalistek i autorek piosenek, ale aktorka również. Czy filantropka, wspaniała. Zmarła wczoraj, miała 80 lat. Królową muzyki country, która nie tylko tworzyła genialną muzykę, ale miała też wspaniałe zasady, którymi kierowała się w życiu. Żyła tak naprawdę tak, jak należy. Posłuchajcie.
1: It's just a crazy time.
0: To po prostu szalony czas. Gdyby każdy trochę bardziej się starał, żeby troszczyć się o innych, trochę mniej kłócić się i narzekać na wszystko, co naprawdę nie ma znaczenia, i po prostu wziąć się do pracy, spróbować trochę bardziej współpracować ze sobą na całym świecie, byłoby o wiele łatwiej. Wykorzystała również swoje pieniądze w bardzo szczytnym celu, bo wkładała mnóstwo pieniędzy po to, żeby dzieci mogły czytać. Miała, dalej ma całe biblioteki i całe kampanie, które zachęcają dzieci do czytania. Co miesiąc wysyłane są im książki i to jest prawdziwa bohaterka. I tak jak powiedziała Dolly Parton, każdy może być trochę, chociaż trochę, jak Dolly. Jesteś wystarczająco dobry taki, jak jesteś, a każdy, kto mówi ci inaczej, nie jest wart twojego czasu. Tak, mówię właśnie do ciebie. Inni ludzie nie zawsze we mnie wierzyli i w takich chwilach musiałam wierzyć w siebie. Poza tym nic nie daje większej satysfakcji niż udowodnienie komuś, że się mylił. Wspaniała Dolly Parton, która od nas odeszła, która była fenomenem, bo ta sama artystka należała jednocześnie do tej konserwatywnej Ameryki, jednocześnie do drag queens, do kościelnych chórów i do dziewczyn z uniwersyteckich kampusów. Sama uważała, że najpoważniej ze wszystkiego traktuje pisanie. Oczywiście charakter pomógł, wygląd pomógł, ale to teksty wyciągnęły ją z gór i mówiła to już w 1989 roku i nie zmieniła zdania przez następne 30 lat, w czasie których to lat napisała tych utworów kilkaset. Został po niej katalog, którego nie da się przesłuchać w jeden weekend. Została piosenka o rudej dziewczynie, którą zna cały świat. Dolly Parton, która sprawiała, że rzeczy przemyślane co do sekundy wyglądały i brzmiały, jakby przyszły jej do głowy od tak, w drodze do autobusu. Dolly. Żegnamy Dolly Parton i już nikt niczego ci nie odbierze, nawet gdyby mógł.

Daria ze Śląska zaśpiewała o ludziach z miasta stołecznego, ale tylko niektórych. W Warszawie nie jest tak źle, jak ona zaśpiewała. Spokojnie, zapraszamy. Daria wydała świetną płytę jakiś czas temu, mocno wam ją polecam, jeżeli jeszcze do niej nie dotarliście. Za 10 minut będzie 17, o 17 powiem wam, co tam z tą pogodą, czy będzie padać, czy nie. A jeszcze zanim 17, to zagram wam piosenkę, która jednym słowem wychwala życie. Wreszcie coś pozytywnego. Grupa Coldplay w 2008 roku wydała świetny album, a na nim właśnie Viva La Vida.

0: Panorama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: letni chillout. Chili Z. Pogoda.
1: Jutro najcieplej będzie w okolicach Szczecina, Gorzowa, Zielonej Góry, ale również Katowic, Wrocławia, aż po Kraków. Tutaj do 25-26 stopni, podobnie będzie jutro w Warszawie. Najchłodniej u naszych słuchaczy nad samym morzem i w górach, tutaj do 22. Nigdzie nic nie powinno padać, to jest bardzo dobra wiadomość. W całym kraju dużo, dużo słońca. Jeżeli chodzi o piątek, ten będzie jeszcze cieplejszy, szczególnie na zachodzie, tutaj powyżej 30 stopni.
0: Lato w Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Minuta po 17. Kto z pracy właśnie wychodzi, to proszę bardzo, teraz to zrobić. A ja tymczasem pójdę po kawę. Ekspres daleko. 10 minut będę szedł, ale dobiegnę. Zapraszam na kolejną godzinę.
0: Chili Z. Na

czwartej, tej w Chili Z, The Fate of Ophelia. Taylor Swift oczywiście, 12 minut po 17. Dwa tygodnie temu oglądaliśmy sobie zaćmienie słońca, całkowite w Hiszpanii. Natomiast w nocy z 27 na 28 sierpnia, czyli w nocy... Czekajcie, żebym się nie pomylił teraz. Z czwartku na piątek, czyli nie dzisiaj, tylko jutro w nocy, czeka nas kolejne zaćmienie, tym razem zaćmienie Księżyca i to takie bardzo głębokie, bo w maksimum 96% powierzchni księżycowej tarczy znajdzie się w najciemniejszej części cienia Ziemi, tak zwanym cieniu właściwym, czyli umbrze. Tylko wąski skrawek Księżyca pozostanie poza nim i astronomowie klasyfikują to zjawisko jako zaćmienie częściowe, ale na oko będzie ono wyglądało niemal jak całkowite. Jest tylko jeden haczyk, bo Księżyc będzie w tym czasie już zachodził w Polsce. Od wschodu niebo będzie rozjaśniać brzask. Zaćmienie półcieniowe rozpocznie się u nas około godziny 3.23, w piątek właśnie. Początkowo trudno będzie zauważyć cokolwiek. Najprawdopodobniej ci najbardziej wprawieni obserwatorzy zauważą, że Księżyc może zacząć lekko matowieć.

głębszą fazę zaćmienia uda się więc zobaczyć, więc najlepiej jak zwykle mają w Szczecinie. Im głębsze będzie zaćmienie, tym jaśniejsze stanie się niebo i tym trudniej będzie dostrzec przyciemnioną część tego satelity właśnie. Więc Księżyc teraz się nam schowa, wcześniej zasłonił Słońce, teraz no, schowa się sam, więc po 16 dniach po całkowitym zaćmieniu Słońca mamy kolejne zaćmienie. I to nie jest przypadek, ale to dobrze, jest co oglądać. Let Alone the One You Love. Olivia Dean teraz zaśpiewa w Chili Z. Kwadrans po 17.00.

0: tutaj głos, o którym marzy wielu facetów. Barry White, a może najpierw pani? Tina Turner, boska, niepodrabialna. I Barry White, duet nieobecnych dzisiaj, cytuję: nawet w swoich najśmielszych marzeniach nie wyobrażałeś sobie, że może być aż tak dobrze. Piosenka o... jest przed 22, ja za bardzo nie mogę, ale no, mówiąc w dużym uproszczeniu, o bliskości, o pożądaniu i właśnie o tych takich tam to za nami w cywilizacji. Co ciekawe, była też europejska edycja i Tina Turner nagrała ją z Antonio Banderasem i tam ta wersja brzmi zupełnie inaczej, jest bardziej filmowa i jeszcze bardziej tajemniczo. No to do znalezienia w sieci. Role Model i Jamal Lewis to w najbliższych minutach w Chili Z, a na zegarach, jeżeli czas ma znaczenie jeszcze o tej porze, to mamy 25 minut po 17. Za moment gramy dalej.
1: Autopromocja.
2: Do bujania w obłokach lub w hamaku. Do pięknych pejzaży. Do spełnionych marzeń. Gramy dla Was przez całe lato. Sprawdzone donacje na każde wakacje. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
4: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.
5: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
8: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
7: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papieru ksero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 8 na osobę. Kaufland.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielna. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Po reklamie.

0: High Hopes 3000 Role Model w Chili Z. Taka muzyka się nie starzeje, przyznacie. 22 minuty i będzie 18. Tak powiedziałem, jakby ten numer miał ze 20 lat. Nie, to nowe jest. To teraz też o nowościach. Dolly Parton, o której już dzisiaj opowiadałem, umieściła swoją piosenkę w kapsule czasu i tę piosenkę usłyszymy dopiero za 20 lat. O istnieniu tego numeru wiemy za pomocą samej Dolly Parton, bo wspomniała o tym numerze m.in. w swojej książce. Wiemy, że utwór zatytułowany My Place in History został zarejestrowany w 2015 roku i towarzyszyło to otwarciu poświęconego jej parku Dollywood Dream Mall Resort. Po zarejestrowaniu w studiu My Place in History trafić miało na kasetę i na płytę kompaktową, te wraz z odpowiednimi odtwarzaczami zakopane zostały w kapsule czasu pod resortem i zgodnie z instrukcjami Dolly Parton ta kapsuła ma zostać otwarta dopiero w 2046 roku, kiedy Dream More będzie obchodziło 31 urodziny. Na ten sam dzień 19 stycznia 2046 roku przypada setna rocznica urodzin Dolly Parton. Należy jednak zaznaczyć, że kapsuła być może została wykopana i pozostaje zamknięta, bo Dolly Parton kilka lat temu, kiedy gościła w programie Kelly Clarkson, wyraziła obawę, że zakopany numer może nie przetrwać próby czasu. Powiedziała, że to naprawdę dobra piosenka. Podejrzewam, że do tej pory, do 2046 roku, pewnie ulegnie zniszczeniu i nikt jej nigdy nie usłyszy. To mnie martwi. Myślę, że to będzie utwór, którego nikt nigdy nie pozna, jeśli zgnije w kapsule, zanim ją otworzą, stwierdziła Dolly Parton. No jednak mam nadzieję, że otworzymy i usłyszymy i w 2046 roku na pewno ją też zagramy w radiu, no bo jak inaczej, wiadomo. Drama teraz, Free I Am w Chili Z.
1: Chili Z, nastaw się na letni chill out.

Gotham Project to wcale nie Argentyna, tylko Paryż. Projekt, który tworzyli muzycy związani z Francją, Argentyną i Szwajcarią, i to oni pokazali światu, że tango świetnie działa, nie tylko tak klasycznie, ale również na parkiecie. Co ciekawe, Gotham to anagram słowa tango, więc to jest taki mały językowy żart. Santa Maria del Bonaire w Chili Z. 10 minut i będzie 18, a o 18 dołączy do nas Magda Bauer. Ostatnie dzisiaj wydanie w pogoni za kulturą. To jeszcze zanim 18, proponuję wam coś współczesnego, nawet bardzo. Teddy Swims, jego Bad Dreams, numer, który kochacie, który śpiewacie, i bardzo proszę, teraz będzie okazja.

0: reklama.
1: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Fejdek. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
2: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem. W samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
3: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka sok jabłkowy Reviva 1 litr złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Do tego wszystkie makarony Pastani. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina. Mega paczka 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: What are you doing, my love?
1: Teaset. Nastaw się
2: na letni chill out.
3: Środa, 18 na zegarach, w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, dzień dobry. Na początek spotkanie ze sztuką graficzną tym razem, bo znane i lubiane przez ludzi w różnym wieku plakaty do filmów i wydarzeń, na przykład takie jak Powrót Różowej Pantery, Gwiezdne Wojny, Rocky, Cyrk, takie, które zrewolucjonizowały sztukę graficznego projektowania, wkrótce będą do zobaczenia na wystawie w Warszawie. Stołeczna Galeria Grafiki i Plakatu zaprasza na taki szczególny pokaz. Chodzi o wystawę Wasze ulubione plakaty. Będzie ona podzielona na dwie części. W pierwszej znajdą się legendarne, pełne głębokich metafor, projekty filmowe, teatralne i społeczne. W drugiej popularna seria autorstwa Ryszarda Kai, zatytułowana Polska. To też urodziwe, klimatyczne, często humorystyczne grafiki poświęcone poszczególnym regionom naszego kraju. Wystawa będąca prawdziwą gratką dla kolekcjonerów potrwa od 1 do 29 września i oglądamy ją za darmo. W galeriach coraz częściej gości tkanina artystyczna. Jednym z miejsc, gdzie poznacie bardzo ciekawy fragment tej dziedziny sztuki, jest w tym tygodniu Warszawska Galeria Aspekty. Jeśli interesujecie się sztuką, ale też etnografią i regionalną twórczością, warto się pospieszyć, by zobaczyć wystawę Tkane Połączenia. Na miejscu była już nasza reporterka Katarzyna Kozak.
5: Tydzień z tkaniną. Dlaczego?
6: Zajmujemy się sztuką współczesną, głównie jako galerię, natomiast organizujemy bardzo dużo dodatkowych wydarzeń edukacyjnych i od jakiegoś czasu zajmujemy się również tkaniną artystyczną. Właśnie ta przygoda z tkaniną artystyczną zaprowadziła nas na Podlasie, gdzie tworzy jedna z artystek, z którą współpracujemy, Marta Pokojowczyk. I Marta odkryła przed nami tkaninę dwuosnowową i tkaczki, które tą tkaniną się zajmują.
4: Mówiła w rozmowie z Katarzyną Kozak Katarzyna Sacha, współprowadząca galerię.
5: Miałyście okazję pojechać i porozmawiać bezpośrednio z tkaczkami. Co Was w tym zachwyciło najbardziej?
7: Ta unikatowa technika, która jest w zasadzie praktykowana w Janowie od lat 30. XX wieku, więc to nas chyba tak najbardziej zachwyciło i też to, że jest to technika, która jest aktualnie troszkę na wymarciu, bo aktualnie mieszka tam 10 tkaczek, które kultywują te tradycje, więc uznałyśmy, że musimy pokazać to szerszemu gronu odbiorców, dlatego zaprosiłyśmy tkaczki do naszej galerii.
4: Teraz można obejrzeć ich sztukę, a w sobotę same artystki przyjadą na spotkanie z publicznością. Zapraszamy o 14:00, a to zaproszenie przekazała Kasi Kozak, Daria Niedzielak z Galerii Aspekty. Wystawę oczywiście można oglądać przez cały aktualny tydzień. Na koniec teatr. Non-fiction w reżyserii Gosi Wdowiek będzie pierwszą premierą Starego Teatru w Krakowie w nowym sezonie. Spektakl powstaje z inspiracji powieścią Julie Meyerson o tym samym tytule. To książka, która zainspirowała jedną z najgłośniejszych debat o etyce autofikcji w ostatnich latach. Pisarka pyta o to, gdzie przebiega granica między literaturą a cudzym życiem i kto ma prawo opowiadać czyjąś historię. W adaptacji Martyny Wawrzyniak, jak czytamy w zapowiedzi premiery, to będzie przede wszystkim opowieść o macierzyństwie, które nie mieści się w społecznych wyobrażeniach, o miłości, silniejszej od rozczarowania, ale bezradnej wobec wyborów drugiego człowieka i o potrzebie opowiadania historii. Co ciekawe, prowadzona będzie przez aktorów, a także lalki inspirowane cyklem Franciszka, autorstwa Anety Grzeszykowskiej. W obsadzie m.in. Bogumiła Bajor, Dorota Pomykała i Małgorzata Zawadzka. Premiera 3 października.
3: Dziękujemy Magdzie Bauer. Magda wraca jutro rano.
4: Tak jest, o 10:00.
3: To Magda spokojnego wieczoru życzę.
4: Wzajemnie dziękuję.
3: Dziękuję.
1: W pogoni za kulturą.
8: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu helatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
1: Lato z Chillizet. Nastaw się na chill out.
3: A my dalej będziemy teraz nastawiać się na chill out. Pozwólcie, że teraz coś dla ciała jednak. More Than A Woman, Bee Gees, S.G. Lewis, chwilę później sprzed lat proponuję wam Depeche Mode, Hope Tala też się pojawi. 4 minuty po 18:00, Jakub Lachowicz to ja, zapraszam na, jak powiedziałem, jeszcze jedną wspólną godzinę. Razem jesteśmy do 19:00 w naszym, czyli ZAT.

Depeche Mode. Tak wam gra, czyli Z w środę, 16 minut po 18. My tutaj sobie słuchamy Depeche Mode, a tymczasem Korea Południowa wybrała swojego reprezentanta w walce o Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy i został nim film Possible Love w reżyserii Lee Chang-donga. To jest film inspirowany dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego, który będzie miał światową premierę podczas tegorocznego festiwalu filmowego w Wenecji. To jest historia dwóch małżeństw pochodzących z różnych klas społecznych. Kiedy zwolniony pracownik i jego żona poznają reżyserkę filmową oraz jej męża, ich pozornie uporządkowane życie, to zaczyna się wszystko komplikować i spotkanie prowadzi do ujawnienia ukrytych pragnień i zmusza bohaterów do konfrontacji z własnymi wyborami. W obsadzie znaleźli się bardzo znani koreańscy aktorzy, a sam reżyser Lee Chang-dong podkreśla, że zanim rozpoczął pracę nad filmem, to chciał mieć pewność, co ta historia oznacza dla niego, dla widzów i samego kina. A do tego inspiracją stały się też wydarzenia społeczne w Korei Południowej, w tym masowe zwolnienia i represje wobec strajkujących. Possible Love to kolejny projekt inspirowany dekalogiem, czyli serią filmów, którą kilka lat temu zainicjował nasz polski Maciej Musiał, który zaangażował się w projekt jako producent wykonawczy, a jego pomysł wspierał również Krzysztof Piesiewicz, czyli wieloletni współpracownik Kieślowskiego. Pierwszą odsłoną były historie równoległe w reżyserii Asghara Farhadiego. Na razie nie wiadomo, do którego z 10 filmów dekalogu Lee Chang-dong nawiązuje w swoim dziele, natomiast wiadomo, że bardzo intensywna festiwalowa droga przed nim, bo po premierze w Wenecji film zostanie pokazany również w Nowym Jorku i w Toronto. Co prawda koreańska komisja wybierała swojego kandydata spośród zaledwie dwóch tytułów, bo drugim był Witajcie w Hope, który zwrócił na siebie podczas tegorocznego festiwalu w Cannes. Natomiast my czekamy na Possible Love 23 października, wtedy światowa premiera, a już 6 listopada film będzie dostępny na Netflixie. No i oczywiście czekamy na naszego polskiego kandydata. Decyzję poznamy najpóźniej do 30 września. Royal Otis teraz, to akurat Australia. Torn Jeans, 19 minut po 18 w Chilli Z.

0: Spokojnie. Kaśka Sochacka w Chili Z, oczywiście. To za nami. Kaśka Sochacka, która 5 dni temu na swoim Instagramie napisała taką trochę odę do Krakowa, że zakochała się w tym mieście, że już jako dziecko wiedziała, że kiedy urośnie i będzie duża, cytuję, to tam zamieszka, tam będzie studiować i w ogóle życie będzie ekstra. I oczywiście Kraków jest ekstra, jak najbardziej. W Krakowie napisała właśnie Wiśnie i wiele piosenek, które znamy na pamięć, i zaprasza nas na jeden, jedyny wyjątkowy koncert, który zagra w Tauron Arenie w Krakowie. To 11 grudnia. W grudniu Kraków, myślę, że zawsze z przyjemnością. To było 5 dni temu. Dzisiaj Kasia napisała, że minęło zaledwie doba od startu sprzedaży, a ponad połowa biletów na grudniowy koncert się rozeszła. No, tak to właśnie z tą kobietą jest. Widzimy się wszyscy w Krakowie, mam nadzieję. Kto nie ma biletów, proszę bardzo, jeszcze są, bo potem będzie płacz, że nie będzie. I będziecie pisać. A ja nie załatwię. No nie mam takiej opcji. 11 grudnia Kaśka Sochacka wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie.
1: Nastaw się na letni chill out. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.

Z, czyli dziewczyna z polskimi korzeniami, która kilkanaście lat temu wydała swoje Jar of Hearts i to porusza nas do dzisiaj z całą pewnością. Jest taki profesor na świecie, który nazywa się Michael Spitter. Jest światowej sławy badaczem muzyki, profesorem Uniwersytetu w Liverpoolu. I w pracy łączy muzykologię z filozofią, psychologią, antropologią, biologią i historią. I tak się składa, że już we wrześniu ukaże się jego książka Muzyka, wielka biografia, która będzie właśnie takim interdyscyplinarnym, powiedziałbym, spojrzeniem na dźwięk, bo zabierze nas, czytelników, w niezwykłą podróż. Wyobraźcie sobie, że od początków życia na Ziemi aż po erę Spotify'a, bo według chronologii w tej książce przedstawionej, rytmy pojawił się na świecie około 165 milionów lat temu, 50 milionów lat temu rozwinęła się muzyczna kultura śpiewających wielorybów, 40 lat temu Homo sapiens stworzył pierwszy instrument, i okazuje się, że muzyka nie jest wyłącznie domeną człowieka, bo towarzyszy życiu na Ziemi znacznie dłużej niż moglibyśmy przypuszczać. I Michael Spitzer zastanawia się w tej książce, dlaczego neandertalczycy mogli być wyjątkowo muzykalni, czy gwiazdy rzeczywiście mrugają albo drgają w takt muzyki i co sprawia, że dźwięki mają tak ogromny wpływ na nasze emocje i na zachowanie. I ta książka, czyli Muzyka, wielka biografia, ukaże się już we wrześniu. Ciekawy jestem bardzo. Bardzo chętnie to przeczytam. Teraz w Chili Z zaśpiewa Natalia Muyanga. Natalia, która wczoraj wystąpiła w Operze Leśnej w Sopocie i wystąpiła z tym numerem, czyli Ile snów nam zostało.

Miód, Leon Thomas, czyli za 10 minut przed 19 środową porą. Kończę dzisiaj program już i oczywiście na koniec nie może być inaczej. Nie mogę nie zagrać Dolly Parton, która od nas wczoraj odeszła. Tak naprawdę, gdybym miał opowiadać o Dolly Parton, to podejrzewam, że musielibyśmy zrobić osobny program wieczorny i pewnie do północy bym tu siedział i opowiadał wam o tym, kim ona była, co robiła, jaka była i jak żyła, a żyła pięknie. Autorka piosenek, wokalistka, aktorka, bizneswoman, filantropka, po prostu wzór do naśladowania. Dolly Parton na wiele sposobów sprawiała, że świat był odrobinę lepszym miejscem. Trudno się doliczyć całego dorobku Dolly Parton, bo oprócz dziesiątek albumów solowych były też współprace, ścieżki dźwiękowe. W sumie sprzedała 100 milionów płyt, wyobraźcie sobie. Odtworzenia w serwisach streamingowych idą w miliardy, 11 nagród Grammy, 3 Emmy, nominacje do Oscarów, Złotych Globów, oczywiście stosy innych nagród, medali i wszystkie były zasłużone. W 1974 roku Dolly Parton napisała i wydała I Will Always Love You, czyli piosenkę o mężczyźnie, ale to było najbardziej eleganckie odejście z pracy w dziejach amerykańskiej rozrywki, bo to było wypowiedzenie współpracy zaadresowane do Portera Wagonera. 18 lat później tę piosenkę zaśpiewała Whitney Houston w Bodyguardzie i oczywiście pół świata jest dzisiaj przekonane, że to jest utwór Whitney Houston, a Dolly Parton, wyobraźcie sobie, nie robiła z tego żadnego dramatu ani razu. Nawet żartowała, że Whitney może zatrzymać sławę, bo ona woli pieniądze. I te pieniądze dostała, bo ona od początku pilnowała praw do własnych piosenek, również w tym czasie, kiedy to większość jej koleżanek nie wiedziała nawet, że można o to zawalczyć. Dolly Parton zaśpiewała, że zawsze będzie kochać. Dolly, my też zawsze, zawsze będziemy cię kochać.

0: Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
1: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
0: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
2: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
4: To już ostatnia okazja, by wejść do świata Zdzisława Beksińskiego. Beksiński Live. Wyjątkowe widowisko audiowizualne, w którym ożywione obrazy artysty spotykają się z muzyką, światłem i nowoczesnymi technologiami. Na scenie Justyna Steczkowska, The Dumplings, Ralf Kamiński i Mary z Polski. 20 września, Co Storwar w Warszawie. 8 października, Hala Stulecia we Wrocławiu. Kup bilet na www.beksiński.live.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Lato to chwile, które warto zatrzymać na dłużej. Pokaż nam, gdzie odpoczywasz, w najbardziej klasyczny sposób. Weź udział w konkursie i wyślij do naszego radia pocztówkę z wakacji. Kartkę wraz z twoim numerem telefonu prześlij na adres ulica Czerska 8/10 00 732 Warszawa. Na autorów najbardziej oryginalnych wakacyjnych pozdrowień czekają atrakcyjne nagrody. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Felicita to tajemnica. Felicita to romans. Felicita to nowy początek. I piękna polsko-włoska opowieść o miłości. Oglądaj nowy serial Felicita od 7 września w TVP1 i TVP VOD.
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście. Na wieczorny chill. Na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
6: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
7: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
9: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
10: Nie teraz!
11: A może właśnie teraz warto posłuchać?
12: Oto historia króla Maciusia I.
11: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
13: Dzieci nie mogą rządzić.
11: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
1: Po reklamie.

Reklama. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.

0: nagrody. Borys Szyc.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Pan Rembiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
0: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: W pogoni za kulturą. Czyli Z.
2: Film, teatr, wystawa, a może koncert lub spotkanie literackie? W naszym serwisie sprawdzamy dla Was najlepsze kulturalne adresy i meldujemy się na najciekawszych wydarzeniach.
1: W pogoni za kulturą. Od poniedziałku do piątku po godzinie 10:00. Tylko w Czyli Z.
2: Zapraszam, Magda Bauer.
0: Autopromocja.

but it might be true. Hate to

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: Każdy poranek ma swoją melodię. W moim brzmi ona spokojem, rozmową i muzyką, która otula jak koc. Zostańcie ze mną. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

0: Alltså Randy.
1: Tiset. In the dark, there's just